0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Redakcja Bielszego Odcienia Bluesa wita słuchaczki i słuchaczy Radia Baobab i zaprasza na ponad godzinę kontaktu z muzyką, która jednoznacznie kojarzy się z hasłem Bielszy Odcień Bluesa. A zaczniemy dosyć żwawo i żywiołowo i młodzieżowo, choć nagranie brzmi dosyć historycznie, zwłaszcza jeśli chodzi o linię melodyczną, no, może troszkę mniej, jeśli chodzi o tekst. Ale wszystko bardzo się zgadza. To jest Bielszy Odcień Bluesa.

Give Me Some Time to nagranie, które otwiera nową płytę. Nową, mówię o tym w połowie sierpnia 2021 roku. I płyta ta nosi tytuł Just Give Me Some Time. Autorem tego dzieła jest Gabe Stillman. Młodziaczek, który wywodzi się z Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, kształcił się w Boston Berklee College of Music, a swój największy sukces odniósł podczas 35. Blues Challenge w Memphis, Tennessee, kiedy to został nagrodzony specjalną nagrodą dla gitarzystów, Gibson Guitar Award. Nazywa się Gabe Stillman. Ma raptem 26 lat i niewielki ma dorobek fonograficzny, ale mam wrażenie, że właśnie ten album, czyli Just Give Me Some Time, może stać się takim punktem zwrotnym w jego karierze, bo jest to płyta dojrzała, no a dodatkowo jeszcze nagrana pod nadzorem nie byle kogo, bo Ensona van der Berga, świetnego gitarzysty teksańskiego, który także od czasu do czasu daje znać o sobie jako producent. Gabe Stillman prezentuje się tutaj nie tylko jako świetny, stylowy bardzo gitarzysta, ale także jest wokalistą, choć głos ma jeszcze dosyć młodzieżowy, bym powiedział, no i też dostarcza znaczną część repertuaru na tę płytę. Myślę, że to jest dobry początek i że to hasło, które niesie z sobą tytuł, a więc Just Give Me Some Time, dajcie mi trochę czasu, no sugeruje, że to jeszcze nie jest kres możliwości Gabe'a Stillmana i że w przyszłości zachwycać nas będzie jeszcze fajniejszymi dokonaniami. A teraz zapraszam do wysłuchania dwóch nagrań z tego albumu. Pierwsze nosi tytuł Don't Go Cold, a drugie No Matter What You Wear. I w tym drugim towarzyszy mu także producent tej płyty, czyli Anson van der Berg, a także Sue Foley, znakomita gitarzystka, także spod znaku teksańskiego bluesa.

Padło kilka minut temu nazwisko Anson Funderburk i pomyślałem sobie, że warto by było przypomnieć ten czas, kiedy jego płyty zachwycały nas swoim teksańskim entuzjazmem i może cofnijmy się do 1988 roku, kiedy to ukazał się album Sins, firmowany przez Ansona Funderburga and the Rockets, samym Meyersem jako wokalistą. Jeśli chodzi o repertuar Ansona Funderburga, to jest dla mnie jego najlepszy, no może dlatego, że najbardziej dla mnie sentymentalnie rozpoznawalny album. Z płyty Sins teraz trzy nagrania. A Man Needs His Loving, My Kind of Baby i Sleeping in the Ground. Anson Funderburg and the Rockets.

ostatnich kilkudziesięciu miesiącach mamy lekki wysyp filmów biograficznych poświęconych wykonawcom, głównie zresztą wykonawczyniom, które kojarzą się świetnie z hasłem Bielszy odcień bluesa. Taki film też będzie miał premierę w połowie sierpnia 2021 roku i będzie nosił tytuł Respect.

Respect z repertuaru Aretha Franklin zaśpiewała Jennifer Hudson. A Jennifer Hudson to 40-letnia piosenkarka i aktorka, laureatka wielu nagród, ma Oscara, ma Złoty Glob, jest wyróżniona także przez BAFTA za drugoplanową rolę w filmie Dreamgirls w 2006 roku, no i ma też dwie nagrody Grammy za płytę, którą debiutowała w 2008 roku. W 2021 roku Jennifer Hudson ukazuje się nam jako odtwórczyni głównej roli w filmie biograficznym poświęconym Arecie Franklin. Film nosi oczywiście tytuł Respect. Jego reżyserką jest Leslie Tomei. W filmie poza samą panią Hudson zobaczyć będzie można także na przykład Forresta Whitakera czy w drugoplanowej roli Mary J. Blige. Jennifer Hudson podjęła się bardzo, jak sądzę, trudnego zadania, bo nie tylko jest tutaj wykonawczynią w sensie aktorskim, ale także w sensie wokalnym, bo ona śpiewa pieśni, które znalazły się na soundtracku do filmu Respect. Chcą Państwo ocenić, jak sprawdziła się Jennifer Hudson w roli wokalistki w filmie Respect? Bardzo proszę. Oto dwa nagrania z tego albumu. Słynne Chain of Fools i Thing. Jennifer Hudson z filmu Respect.

Jak nieosiągalne jest mistrzostwo wielkich wykonawców dla tych, którzy później wcielają się w ich rolę w filmie. Mieliśmy już możliwość przekonać się chociażby przy filmach o Rayu Charlesie, Johnnym Cashu czy Billie Holiday. I teraz nie po to, żeby udowadniać, że Aretha Franklin nie znajdzie podobnej klasy naśladowczyni, tylko po to, żeby przypomnieć sobie, jak wspaniale Aretha Franklin także w klimaty czysto bluesowe potrafiła swój głos wcielić. Posłuchajmy trzech starych bardzo pieśni Arety Franklin właśnie z takiego bluesowego kręgu. Today I sing the blues, night time is the right time i Sama Cooka Good Times. Te trzy pieśni przypomni nam Aretha Franklin.

A skoro już jesteśmy przy Arycie Franklin, to jeszcze jedno nagranie wspominkowe, które świadczy o tym, jak blisko była Areta zarówno bluesowi, jak i rock'n'rollowi. Świadczy o tym to właśnie nagranie. To jest Jumping Jack Flash, Aretha Franklin i Keith Richards.

Teraz będzie taki kącik dla wszystkich tych, którzy lubią ostre bluesrockowe granie. Czy mówi Państwu coś nazwisko Dirty Dave Austin? To artysta z gatunku tych gitarzystów, którzy, jak to mówią, nie biorą jeńców, bo on swoją ostrą gitarową frazą rzeźbi wszystkie swoje dotychczasowe płyty, także i tę, która ukazała się w 2021 roku i nosi tytuł Retrosonic Blues Train. Dirty Dave Austin to Kalifornijczyk, który samodzielnie majstruje sobie płyty, zazwyczaj obsługując wszystkie instrumenty i niezbyt często prezentuje się jako twórca pełnych albumów. To nie jest nic oryginalnego, ale godne podziwu samozaparcie Dirty Dave'a Austiego, który na tej płycie prezentuje się jako właśnie ten gitarzysta, który nie bierze jeńców. Oto z albumu Retrosonic Blues Train nagranie tytułowe, a do tego jeszcze dwa kolejne: Kiss the Pain i The Drifter. Dirty Dave Austin.

0: To wydanie Bielszego Odcienia Bluesa zakończymy bluesem bluesem. W 2006 roku brytyjski gitarzysta i wokalista Otis Grant zaprosił do współpracy dwoje wspaniałych gitarzystów z okolic Teksasu, czyli Debbie Davis i Ensona Funderburga. Powstał wówczas album zatytułowany Grand Union. I właśnie, skoro już wspominaliśmy Ensona Funderburga i wspominaliśmy jego dawne dokonania, no to myślę, że taką klamerką zamykającą ten temat może być nagranie Bone Tones, w którym Otis Grant, Ensona Funderburga i Debbie Davis dzielą swoje solowe wejścia i cieszą nas swoim gitarowym braterstwem. Nagranie Bone Tones kończy to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Hey Debbie, come on over here and play me some blues.
2: Oh, let's do some of that Texas bone stuff.
1: You too, Anson, come on over here, man. You're from Texas.
3: I sure am.
1: Let me see what you guys can do, eh?
2: I know you're gonna pull out the real deal.
3: Let's do it.

Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Zligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują o muzyce. Witają Państwa.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Ponieważ za oknem aura jest bardzo charakterystyczna, przyszło nam do głowy, żeby zgłębić tajniki rynku naszego wschodniego sąsiada.
0: Śniegu aktualnie w Warszawie jest tyle, że ledwo można przejść przez ulicę, nie mówiąc o chodnikach. Dlatego postanowiliśmy zatytułować dzisiejszą audycję mianem...
1: Ty powiedz, bo ty masz dobry wschodni akcent.
0: Greetings from Russia. Myślę, że doskonale wprowadzi nas w klimat jeden z najpopularniejszych folkowych zespołów rosyjskich, który nazywa się Ottawa Io, a piosenka, którą zagrają, nosi tytuł Pro Ivana Groove.

0: Tak, to teraz tylko wodka i do przodu, proszę państwa.
1: Jeżeli macie państwo gdzieś w pobliżu ogórki, najlepiej kiszone, to proponujemy postawić je na podłodze albo nawet na stole.
0: A już żeby nie brnąć niebezpieczne tematy, to tylko zaznaczę, że dzisiaj się tak podzieliliśmy z Sosnowskim, że on wziął w dużej mierze bluesowe kapele, a ja wzięłam wszystko inne, które wydało mi się interesujące, bo muszę przyznać, że okazało się, że Rosja jest bardzo, bardzo specyficznym rynkiem. Nie jest wcale tak łatwo wyłowić numery i jakby zespoły, które nie mają takiego charakterystycznego brzmienia lekko kiczowatego i też nie jest łatwo o numery, które nie są dołujące, bo naprawdę jeżeli ktoś lubi smutną muzykę, to Rosja jest mistrzem w tych sprawach.
1: Smutną muzykę czasami w smutnym wykonaniu.
0: Tak. Ale są oczywiście też pozytywne aspekty i ja na przykład tutaj chciałabym zaproponować zespół Motorama, który pochodzi z Rostowa nad Donem w Rosji. Jest to taki postpunkowy, elektroniczny troszeczkę zespół. Bardzo są popularni we Francji, w Belgii. Zdaje się, że ich duża kariera się rozpoczęła od francuskiej wytwórni i to dlatego myślę, że warto znać Motorama Heavy Wave.

Zespół, który ja chciałbym teraz Państwu zaproponować, to jest absolutna klasyka, jeden z najważniejszych zespołów rosyjskich w muzyce rockowej. Został założony w Leningradzie w 1972 roku, a na czele tego zespołu stoi wokalista i gitarzysta Boris Grebenshikov. To jest jeden z tych zespołów, który szerszej publiczności rosyjskiej zaprezentował muzykę rockową w ogóle. Zaśpiewają po rosyjsku, a piosenka w wolnym tłumaczeniu nosi tytuł Ancient Russian Blues. Zespół nazywa się Akwarium.

0: Tommy Blues Pops McDonald messing with the kid. And thank you for singing along. You guys sound wonderful out there too.
1: Absolutna klasyka, klasyki soul bluesa. Kompozycja Mela Landona, Messing with the Kid. Tak, kiedyś przed laty pomnikowo spopularyzowana przez Juniora Wellsa. No i wykonanie też klasyczne. The Original Blues Brothers Band z solem gitarowym samego Steve'a Cropera. No troszkę to solo zabrzmiało tak jakby w tle, ale wybaczą Państwo, to przecież nagranie koncertowe. Nie samą klasyką klasyki oczywiście żywi się publiczność Suwałki Blues Festival, też programujący tę imprezę staramy się dostarczać różnych wrażeń, także z dziedziny różnych interpretacji naszej klasycznej muzyki bluesowej. Do takich interpretatorów niewątpliwie należy Doyle Bramhall II, który swoją muzyką z całą pewnością jest osadzony głęboko w tej tradycji bluesowej, ale stara się od niej odchodzić swoją własną drogą, co z mojego punktu widzenia i słyszenia jest niezwykle ożywcze dla całego naszego bluesowego środowiska. Doyle Bramhall II za chwileczkę we wspomnieniu z Suwałki Blues Festival 2017 i jego własny blues Mama Can't Help.

Doyle Bramall II, artysta bardzo oryginalny. Gdybym miał jakieś zastrzeżenie zgłosić do jego koncertowych wystąpień, to to, że czasami jakby porzuca utwór bez konkretnej i wypracowanej kody, tak jakby mu się już troszkę nie chciało. No to jest właśnie ten przypadek. Suwałki Blues Festival 2018 i Mama Can't Help, który to utwór zakończył się tak, jakby jeszcze nie miał się kończyć, a niestety się skończył. Przypomnę, że słuchają Państwo audycji Bierzy Odcień Bluesa w Radiu Baobab. To jest pierwsza edycja Bierszego Odcienia Bluesa na tej antenie. No i myślę, że od dziś, od tego czwartku będziemy się właśnie tutaj spotykać, jeżeli będzie taka ochota ze strony słuchaczy oczywiście. Zespół WW z jego liderem to twór równie oryginalny, co pomysł na muzykę Doyla Bramhalla II. Oczywiście w zupełnie, no może nie w zupełnie, ale w innej stylistyce. Chociaż od czasu do czasu zdarza się i zespołowi, i jego liderowi zbliżyć do bluesowych korzeni, tak chociażby jak to miało miejsce podczas koncertu w Suwalskim Ośrodku Kultury, kiedy to zespół WW wystąpił z Suwałki Gospel Choir. I w ich wykonaniu Gdybym zabrzmiało bardzo bluesowo.

We wspominkach o suwalskich festiwalach bluesowych nie może zabraknąć także wątku pogodowego. Wszyscy wiemy, że Suwałki to w takim potocznym rozumieniu Polski biegun zimna. No ale festiwal odbywa się przecież zawsze w lipcu i pogoda zazwyczaj dopisuje. No świadomie podkreślam owo zazwyczaj, bo przecież zdarzają się dni deszczowe, no i one też doświadczają i publiczność, i wykonawców. Pamiętam doskonale koncert Joe Louisa Walkera, który grał do publiczności pod parasolami. Parasole wdzięcznie kiwały się w rytm tego, co Joe Louis wyczyniał na scenie, a jemu ta sceneria bardzo odpowiadała i później opowiadał o tym, że nigdy jeszcze nie widział tak potężnego morza parasoli. Joe Louis Walker w deszczowej interpretacji utworu Don't Let Go. Don't let

Joe Louis Walker w deszczowych suwałkach. Z kolei Eric Estrin mówił mi, że zdaje sobie z tego sprawę, że Suwałki to miasto północy. I jak mówił, oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, troszkę żałuje, że nie może zagrać podczas padającego śniegu. To gość z ogromnym poczuciem humoru i zawsze w dobrym nastroju. O czym świadczy też kolejne nagranie wprost z wielkiej sceny przy ratuszu Suwałki Blues Festival. Rick Estrin and the Nightcats i Don't Do It.

O ile Rick Estrin to jednostka bardzo towarzyska, otwarta i zawsze skłonna do żartów, o tyle Otis Taylor, który także zagrał na Suwałki Blues Festival, jawił nam się przed koncertem jako osoba bardzo zamknięta w sobie, skupiona na tym, co ma nastąpić na scenie i taka troszkę bezkontaktowa. No ale w miarę rozwoju sytuacji, w miarę tego, jak obserwował reakcję publiczności i jak wyczuwał więź ze słuchaczami, jego stosunek do świata zewnętrznego poprawiał się z każdą chwilą. A potem w garderobie, a zresztą o tym opowiem Państwu, jak Otis Taylor wykona 10 Million Slaves wprost ze sceny w parku Suwałki Blues Festival.

0: O, dziękuję.
1: Dziękował wzruszony reakcją publiczności Otis Taylor. No a potem, kiedy już zasiadł w garderobie, rozpłakał się. Zapytają państwo zapewne dlaczego, co mu się stało. Otóż ze wzruszenia. Mianowicie podczas jego koncertu, zupełnie dla niego, jak twierdzi, niespodziewanie, wyłonił się z tłumu i wszedł na scenę ze swoim instrumentem Warren Haynes, który w sąsiedniej garderobie przygotowywał się do swojego występu. Ale kiedy usłyszał Otisa Taylora i jego wariacje na temat muzyki Hendrixa, postanowił dołączyć do swojego muzycznego przyjaciela na scenie, no i wspólnie wykonali kilka wspaniałych numerów. Otis Taylor płakał w garderobie ze szczęścia. Skoro już jesteśmy przy Warrenie Haynesie, to myślę, że jego nagranie z Suwałki Blues Festival będzie świetnym zakończeniem dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, tego poniekąd historycznego, bo debiutującego w Radiu Baobab, no i tego, który mówi do widzenia dotychczasowej antenie, bowiem no muszę państwu powiedzieć, że do trójki pewnie nie wrócimy, chociaż nic nie wiadomo, no może dobra zmiana kiedyś szczeznie i się skończy i never say never. No więc nie mówimy nigdy, nigdy, na razie zostajemy w Radiu Baobab i w każdy czwartek o tej porze będę państwa starał się zachęcić do włączenia komputerków. No a teraz Warren Haynes i jego Ashes and Dust Tour Band i mój ukochany numer z katalogu The Allman Brothers Band, czyli Jessica.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To będzie bielszy odcień bluesa, nieco refleksyjny. Kiedy skończył się 2025 rok, zdałem sobie sprawę, że to przecież pierwsze ćwierćwiecze. Pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku. A zarazem te 25 lat to jest półwiecze bielszego odcienia bluesa. No bo skoro rozpoczęliśmy w 1975, a teraz skończył się 25, to jak podzielimy te 50 na 2, no to wszystko okaże się jasne. Od 2000 do 2025 roku działo się w bluesie właśnie. Co się działo i jak można, no w bardzo takim osobisty, mój własny sposób podsumować to ćwierćwiecze. Nie będzie to akademicki wykład, ani żaden specjalny esej na temat historii bluesa. To będzie coś, co dotknęło mnie jako bluesfana bardzo osobiście, a myślę, że poprzez nasz kontakt za pośrednictwem Bielszego Odcienia Bluesa i Radia Baobab być może też to jakoś poruszyło znaczną część, albo przynajmniej część moich słuchaczek i słuchaczy. No więc przystępuję do tego podsumowania jednakowoż pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku. I myślę, że takim punktem odniesienia, punktem wyjścia może być niestety coś, co się wydarzyło, a czego tak naprawdę wszyscy bluesfani jakoś nie wyobrażali sobie. Odszedł król bluesa, czyli B.B. King. No i myślę, że od niego trzeba właśnie zacząć, a myślę, że nie będzie lepszego początku niż sygnał, że jemu, królowi, zawdzięczają wiele najwybitniejsi współcześni z Ericiem Claptonem na czele. Oto jak Eric, przynajmniej tak wygląda to na zdjęciu z fotografii okładki, siedzi za kierownicą samochodu, a na tylnym siedzeniu łaskawie uśmiechnięty on, król B.B. King.

teraz myślę sobie, że można by sparafrazować takie stare hasło. Umarł król, niech żyje król. Prawda? Czyli nie ma B.B. Kinga, no a jest. No i właśnie. I tutaj nie chciałbym używać takiego wyświechtanego dosyć poglądu, że ktoś zajął tron po B.B. Kingu, bo blues przestał potrzebować monarchy chyba. Ze względu na to wszystko, co się wydarzyło w XXI wieku, na internet, na streaming, na media społecznościowe, okazało się, że to wszystko porozbijało pewne hierarchie, że XXI wiek odebrał nie tylko bluesowi, ale myślę muzyce w ogóle, jak coś na kształt centralnego autorytetu. Natomiast w przypadku bluesa przywrócił bluesowi jego pierwotną rolę, czyli takiego bardzo osobistego komunikatu. Bo blues przeżył tę cyfrową rewolucję, której doświadczyliśmy, bo nigdy nie był muzyką technologii i nowych wynalazków, tylko był muzyką ludzi. Czyli krótko można powiedzieć, że B.B. King był królem bluesa, ale blues nie był królestwem. I to jest taka kwintesencja ostatnich 25 lat. No ale oczywiście są pewni muzycy, którzy kontynuują tę fantastyczną tradycję i myślę, że takim poniekąd następcą tronu może być, a może wręcz jest, Buddy Guy, który nie zamknął się w roli legendy, nie gra i nie odcina tylko kuponów od tego, co kiedyś osiągnął. Po prostu on nie odtwarza starego bluesa, tylko on nim mówi jak tylko może współcześnie. Jest uznawany przez starszych, jest inspiracją dla młodych, miesza w swojej muzyce tradycje ze współczesnością, czyli B.B. King ma kogoś, kto może z całą pewnością podtrzymywać te wspaniałe tradycje. No a do tego jeszcze Buddy ma to do siebie, że nie stroni od współpracy z młodymi. I oto drugie nagranie w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, podsumowującym niejako pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku. To jest wspólne nagranie Buddy'ego Guy'a z Błodziakiem, z ogromną nadzieją naszej muzyki, czyli z Kriston Kingfishem Ingramem. Where are you at?

looking for you. Tak oczywistej postaci, chociażby ze względu na nazwisko królewskie, B.B. King, prawda, nie odnajdujemy wśród dam współczesnego bluesa, choć ja, tak jak już wspomniałem, w sposób bardzo indywidualny i osobisty, taką rolę wiodącej postaci w tym właśnie czasie przyznałbym Mavis Staples, która też nie wraca do bluesa ani do tych swoich gospelowych korzeni, tylko przemawia tym samym językiem muzycznym, ale już w innych czasach, we współczesności. I ta jej obecność w XXI wieku wydaje się być zupełnie naturalna. Blues przecież nie jest tylko gatunkiem, to jest doświadczenie i potrzebą wypowiedzenia prawdy, a Mavis Staples jest w tym niewątpliwie mistrzynią. Oto Mavis Staples na żywo, z koncertu, tak jak słyszeliśmy ją podczas jej występu na Suwałki Blues Festival. Who told you?

Sądzę, że w tym podsumowaniu nie możemy pominąć postaci, która, jak rzadko która, często przewijała się w ostatnich latach w naszych audycjach. Oczywiście, Joe Bonamassa, no bo on też wyrasta na taką postać średniego pokolenia, która stała się swojego rodzaju ikoną gitarowego grania i to myślę nie tylko wśród tych zagorzałych blues fanów, ale Joe Bonamassa jest uznawany i traktowany jako wielka postać gitarowego zastępu przez fanów szeroko rozumianej muzyki rockowej. Posłuchajmy Joe Bonamassy nie w roli takiego bardzo uznawanego solisty, ale troszkę, można powiedzieć, w służbie sensu bluesa, bo sztandarowym, że tak powiem, bluesowym hymnie Why I Sing the Blues w zasadzie Joe Bonamassa nie jest na pierwszym planie, tylko towarzyszy jednemu z najznakomitszych seniorów bluesowego śpiewania i bluesowej harmoniki, czyli Bobby'emu Rushowi. Joe Bonamassa i Bobby Rush.

kolei najjaśniejszym dla mnie zjawiskiem tego pierwszego dwudziestopięciolecia XXI wieku jest formacja Tedeschi Trucks Band. To jest prawdziwy blues XXI wieku. To jest blues bez nostalgii. To jest blues pełen wspólnoty. To jest blues bardzo przemyślnie zaaranżowany i bardzo też związany z tradycją muzyki amerykańskiego południa. Brzmienie absolutnie perfekcyjne. Cudowna gitara Dereka Trucksa, fantastyczny głos Susan Tedeschi i w zasadzie zachwytami można by obdarzać wszystkich pozostałych członków i członkinie tego muzycznego przedsięwzięcia. Tedeschi Trucks Band w nagraniu Yes, We Will.

Myślę, że takim królem bez korony tego bluesowego ćwierćwiecza XXI wieku może być Gary Clark Jr. To, co gra i śpiewa Gary Clark Jr., to nie jest blues tradycyjny, to nawet nie jest blues rock w tym takim szerokim rozumieniu, a jednak kiedy słucha się jego nagrań, niestety to nie ma żadnych wątpliwości, skąd on pochodzi, skąd pochodzi jego muzyka. On przynosi nam bluesa bez żadnej takiej konkretnej deklaracji. Ja jestem bluesmanem. I Gary Clark Jr. jest w moim przekonaniu najbardziej dobitnym przykładem, że można zbudować ten most między legendą a teraźniejszością. Gary Clark Jr., Bright Lights.

podobną pozycję, jaką przyznałem Garemu Clarkowi Juniorowi, ma formacja The Black Keys. Myślę, że tutaj jeszcze większa jest zasługa Patricka Kearneya i Dana Auerbacha w tym, że przybliżyli to, co wydawało się być już dawno minioną formą wyrażania emocji, jaką był stary blues, że przybliżyli to swoim nowym językiem muzycznym współczesności odbiorcom i odbiorczyniom, którzy o bluesie nic nie wiedzieli. Posłuchajmy The Black Keys w nagraniu I Got Mine.

0: No a teraz chciałbym się odnieść nie do samych postaci, do zespołów, do nagrań, ale do wydarzeń, które symbolizują niejako ten XXI wiek i jego pierwsze ćwierćwiecze. Myślę, że takim wydarzeniem cyklicznym zresztą jest Crossroads Blues Festival, czyli cykliczna impreza, którą Eric Clapton zainicjował i która gromadzi wtedy, kiedy udaje się ją spełnić, no wszystkich tych, którzy niosą w sobie emocjonalne przesłanie poprzez żywe, prawdziwe granie i śpiewanie. Jednym z takich kontynuatorów też tych wszystkich pięknych tradycji, którzy objawili się na Crossroads Festival, był i mam nadzieję, że może jeszcze będzie, John Mayer. Oto on w nagraniu Believe.
1: I just want y'all to know that every note that's coming out of my guitar today is dedicated to Mr. B.B. King. Yeah.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab.

Radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: B.B. King urodził się niemal 100 lat temu, 16 września 1925 roku. No i zazwyczaj we wrześniu właśnie, w rocznicę jego urodzin, przypominamy sobie my, fani, o nim, o jego muzyce i o jego nagraniach. A ja do tego jeszcze dokładam taką od czasu do czasu swoją, jak to się teraz mówi, zajawkę. Mianowicie odkrywam, że na płytach różnych mniej lub bardziej znanych artystów nagle znajduję niespodziewanie jakieś nagranie, w którym uczestniczy B.B. King. I pomyślałem sobie, że warto prześledzić, jak to się działo w czasie jego tej wieloletniej kariery, z kim chciał grać, z kim chciał nagrywać. No oczywiście najbardziej znane są jego własne płyty, które były wypełnione duetami z najsłynniejszymi wykonawcami ubiegłego stulecia, ale są też przecież przypadki, jak to mówił mój dowódca w wojsku, analogicznie wręcz przeciwne. I tę audycję wypełnią nagrania bardzo różnych artystów z różnych półek i z różnych stylistyk, w których uczestniczył B.B. King. Niewątpliwie tym najsłynniejszym jest nagranie Kinga z U2, czyli utwór When Love Comes to Town. To historia powszechnie znana, ale może w dwóch czy trzech zdaniach ją przypomnę. W 1987 roku B.B. King grał koncert w Dublinie i okazało się, że na widowni są członkowie grupy U2, a kiedy przyszli do garderoby się z nim przywitać po koncercie, okazało się, że są jego wielkimi fanami. I wtedy też B.B. King, znając niesłychaną popularność Bono i jego kolegów, zapytał Bono, czy nie miałby ochoty kiedyś napisać mu jakiejś piosenki. No i tak to się wydarzyło, że podczas tournée U2 po Stanach Zjednoczonych w listopadzie 1987 roku B.B. King został zaproszony na scenę i wspólnie wykonali po raz pierwszy koncertowo tę pieśń, no a później przecież została ona nagrana i uwieczniona jako nagranie studyjne. Jak wspomina Bono, kiedy nagrywali tę piosenkę, on starał się swój wokal nastawić na możliwie najsilniejszy strumień, który by wpadał do mikrofonu, a następnie na taśmę, ale kiedy B.B. podszedł do swojego mikrofonu i otworzył usta, to jak mówi Bono, poczułem się jak dziewczynka. U2 i B.B. King, When Love Comes to Town.

Jedną właśnie z takich niespodzianek, które spowodowały, że zainteresowałem się dokonaniami B.B. Kinga studyjnymi z innymi artystami, jest dosyć niespodziewane znalezisko, jakiego dokonałem, wertując przy jakiejś okazji twórczość Stevie'ego Wondera. I otóż okazało się, że w 1987 roku na płycie Characters znalazło się nagranie, w którym uczestniczy B.B. King, z tym, że nie jest to część zasadniczego repertuaru tej płyty, tylko jedno z dwóch nagrań bonusowych. Dodatkową atrakcją tego nagrania jest jeszcze to, że poza gitarą B.B. Kinga słychać w tym nagraniu także gitarę Stevie'ego Raya Vaughana. No, wprawdzie to są takie nie z pierwszego planu dźwięki, ale wyraźne dźwięki gitar obu tych gigantów tego instrumentu. Proszę zwrócić uwagę na końcową partię tego nagrania. Nosi ono tytuł Come Let Me Make Your Love Come Down. Stevie Wonder, B.B. King i Stevie Ray Vaughan.

wielkim admiratorem B.B. Kinga. On wspominał o tym wielokrotnie w różnych wypowiedziach. Jest Zucchero, czyli numer jeden włoskiego bluesowego kręgu. Na albumie Zucchero and Company, to był rok 1999, znalazły się aż dwa nagrania, w którym włoskiemu bluesmanowi towarzyszy król B.B. King. Oto w ich wspólnym wykonaniu Hey Man, Sing a Song.

Są też takie dosyć niespodziewane momenty w tych moich poszukiwaniach. Oto B.B. King z Randy Travisem. Randy Travis to jeden z bohaterów sceny country and western w Stanach Zjednoczonych. I na płycie Travisa obejmującej jego najwybitniejsze dokonania, czyli czymś w rodzaju The Best, znalazło się także nagranie wspólne z B.B. Kingiem. To jest kompozycja Gorego Nicholsona nosząca tytuł Waiting on the Light to Change. Randy Travis i B.B. King.

0: light to change.
1: W tym zestawie nie może też zabraknąć oczywistej oczywistości, czyli duetu B.B. Kinga z Rayem Charlesem. I będzie to fragment znanego albumu Raya Charlesa zatytułowanego Genius Loves Company. To company, to towarzystwo, to bardzo zacne grono wykonawczyń i wykonawców. Nora Jones, James Taylor, Diana Krall, Elton John, Natalie Cole, Bonnie Raitt, Willie Nelson, Gladys Knight, Van Morrison i właśnie B.B. King, który wspólnie z Rayem Charlesem wykona Sinner's Prayer.

ciekawą postacią, która kojarzy się z takim właśnie okazjonalnym kontaktem studyjnym z B.B. Kingiem, jest Arthur Adams. Artysta urodzony w 1943 roku, a więc już tak w okolicach dobrej osiemdziesiątki, rozpoczynał swoją drogę muzyczną jeszcze w latach 50. To wszechstronny artysta, bo i gra, i śpiewa, i komponuje, i tą swoją wszechstronnością zyskiwał sobie możliwość współpracy z różnymi sławnymi twórcami XX wieku. Między innymi był muzykiem sesyjnym u boku Quincy'ego Jonesa, występował z Nina Simone, z The Crusaders. No a w latach 80. i 90. zaczął nagrywać też własne płyty i taką, która przyczyniła się do odnowienia jego kariery i zawizowania świata, że to jest znaczący artysta, była płyta zatytułowana Back on Track, rok 1999, i na tej płycie też dosyć niespodziewanie znalazły się dwa nagrania, w których wziął udział B.B. King. Jedno z nich nosi tytuł Get You Next to Me, Arthur Adams i B.B. King.

Już na początku XXI stulecia, w 2001 roku, doszło do studyjnego spotkania B.B. Kinga z Jimmym Smithem. Zaangażował B.B. Kinga do wykonania jednego z najsłynniejszych numerów króla, czyli Three O'Clock Blues. Posłuchajmy, jak to zabrzmiało we współpracy Jimmy'ego z B.B.

time. I can't find my baby. People are

love, baby, she can't be found. You know, I don't

W 1997 roku ukazał się jeden z najlepszych albumów Delberta McClintona, zatytułowany One of the Fortunate Few. Zebrał w studiu wówczas Delbert McClinton grono wspaniałych artystów, że wspomnę tylko Vince Gilla, Leroy Parnella, Johna Prina, Laila Lovetta. W chórkach śpiewała mu Becca Bramlett, no i udało się też zaangażować do nagrania zatytułowanego Leap of Faith B.B. Kinga.

W pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia B.B. King nawiązał współpracę studyjną i nie tylko z Diane Schur, ociemniałą wokalistką głównie z kręgu jednak około jazzowego, ale nie stroniącą także od wizyt w muzyce korzennej, czyli w naszych bluesowych rejonach. Nagrali wspólny album. No więc tutaj może takie lekkie odstępstwo od tego, że B.B. King tak naprawdę nie był gościem Diane, tylko była to ich wspólna akcja, ale na płycie nazwisko Diane Schur widnieje jako pierwsze, nie jako wiodące. No więc wybaczą Państwo pewnie i to odstępstwo od tej zasady w tej audycji. B.B. i Diane Schur wykonają słynny standard muzyki country, czyli I Can't Stop Loving You.

Czy jest jakaś audycja, pierwszy odcień Bluesa, w której zabraknie nagrania Joe Bonamassy? No oczywiście zdarzają się takie, ale to nie jest ten przypadek, bo oto Joe Bonamassa z B.B. Kingiem zaprezentują się w utworze, który skomponował Willie Nelson. Utwór ten nosi tytuł Nightlife, to słynny standard, a nagranie to pochodzi z albumu Black Rock, firmowanego oczywiście przez Joe Bonamassę, rok 2010. All right.

0: Na koniec ogromna przyjemność, czyli nagranie, w którym B.B. King i jego gitara rozmawiają z gitarami i głosami znakomitych przyjaciół, czyli Alberta Kinga i Stevie'ego Raya Vaughana. Choć naprawdę to nagranie po raz pierwszy zostało opublikowane na płycie firmowanej przez B.B. Kinga, ale potem, kiedy już po odejściu Stevie'ego Raya Vaughana ukazał się album Solo Sessions and Encores, firmowany tym razem przez Stevie'ego Raya, to nagranie powróciło w pełnej krasie i okazałości, i tę krasę i okazałość teraz na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa przypomnijmy sobie z sentymentem i radością. Stevie Ray Vaughan, Albert King i B.B. King. The Sky is Crying. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. And right here we'd like to introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking about the young man that plays the guitar, the new blood. Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Quinn?
2: The first time I ever heard this song and the last time I'd ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King.
3: Thank you very much. We're going to do our best on this. Turn around.

0: Mr. Stevie Ray Vaughan.
1: Thank you.
0: Mr. Paul Butterfield.
2: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
3: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.
4: Everybody!
5: Bielszy odcień bluesa.
6: Ciekawe, czy są na świecie jeszcze ludzie, którzy pamiętają to nagranie i tego wykonawcę. A być może jeszcze ciekawsze, czy są na świecie ludzie, którzy pamiętają, że fragment tego nagrania był kiedyś tytułem audycji. Tytułem audycji zatytułowanej, ach, jaka piękna tautologia, Bielszy odcień bluesa. W 1975 roku wspólnie z Wojtkiem Manem przystąpiliśmy do ambitnej realizacji naszych marzeń, żeby bluesowe nutki przybliżyć polskiemu społeczeństwu. I to się udało. W Trójce jakoś Wojtek przekonał ówczesne kierownictwo i co tydzień w wymiarze raz 20-minutowym, raz półgodzinnym, potem nawet były chyba i ze 3 kwadranse. I tak do 80 roku wspólnie, a po 80 aż do 2005 ja już solo ciągnąłem ten bluesowy wózek pod hasłem Bielszy odcień bluesa. W 1998 roku pozwoliłem sobie na kaprys w postaci wydania płyty pod hasłem A Whiter Shade of Blues, Bielszy odcień bluesa, na którym to albumie zebrałem 17 moich ulubionych naówczas nagrań z lat 1984-97. No i teraz chciałbym przypomnieć ten zestawik, bo nawet po latach to jest, jak mi się wydaje, zupełnie przyzwoity zestawik. No to posłuchajmy, jak on się zaczyna. Debbie Davis.

Miss Debbie Davis, Picture This. Tak zaczyna się album zatytułowany Whiter Shade of Blues, czyli Bielszy Odcień Bluesa. Tak jak mówiłem, zebrałem na nim 17 różnych nagrań z lat 84-97, a korzystałem wówczas z pomocy przyjaciół, z którymi razem tworzyliśmy ambitną wytwórnię płytową Polstar. Dzięki temu, że reprezentowałem fonografię, bywałem troszkę w świecie, nawiązywałem kontakty, no i udało mi się pozyskać sympatię i przychylność właścicieli i szefów różnych bluesowych wytwórni płytowych do tego właśnie pomysłu, żeby zebrać kilkanaście moich ulubionych nagrań i pomieścić je na płycie, która ukazałaby się potem w Polsce nakładem wspomnianego Polstaru. No i tak to się stało w 1998 roku. Kolejne dwa nagrania to nagrania mało znanego u nas zespołu The Shadows, nie mylić z tym brytyjskim, słynnym z lat 60., który to wykona utwór zatytułowany Every Woman I Know Is Crazy, a do tego jeszcze dodaję About the Automobile. No a potem jeszcze będzie Coco Montoya w nagraniu Just Let Go. Może więcej o obu wykonawcach chwilkę po tym, jak ładnie zagrają, a potrwa to gdzieś koło 9 minut.

To były dwa nagrania z opiewanej przeze mnie mojej własnej płyty A Whiter Shade of Blues. Nagrania w wykonaniu grupy The Shadows, Every Woman I Know is Crazy, Coco Montoy, Just Let Go. Ci The Shadows, jak już mówiłem, to nie są brytyjscy The Shadows, tylko amerykańscy, wywodzą się z Atlanty. Głównie byli znani w latach 80. Jako zespół towarzyszący innym, bardziej słynnym solistom, no ale później wybili się na niepodległość i zaczęli w latach 90. działać pod hasłem, pod sztandarem The Shadows, sami sobie będąc sterem, okrętem, żaglem i tak dalej. Liderem był niejaki Mike Lawrence, gitarzysta i wokalista, który w 2001 roku zginął w sposób zupełnie beznadziejny i bezsensowny. Spłonął w swoim samochodzie pod swoim własnym domem w Atlancie. No i po wydaniu 5 albumów zespół The Shadows przestał istnieć. A szkoda, bo grali niezbyt może ambitne, ale przyzwoicie w mainstreamie bluesowym ułożone utwory. Coco Montoya natomiast jest z mojego punktu widzenia fajnym gitarzystą, troszkę może przesadza jako wokalista, jeszcze bardziej jako kompozytor i czasami nudzi. Ale teraz będą 3 zupełnie nienudne nagrania w wykonaniu moich ulubionych gitarzystów. I kolejno Duke Robillard i jego Pleasure Kings. To jest nagranie z wcześniejszego okresu solowej działalności Duke'a Robillarda z początku lat 80. Tytuł tego nagrania Too Hot to Handle. Potem Pat Boyack ze swoimi The Prowlers w bardzo miłej piosence Louisiana Love Shack. I wreszcie Dave Hall, Australijczyk, który bardzo energicznie zachęci swoją maszynę. Keep your motor running.

To byli kolejno Duke Robillard, Pat Boyack i Dave Hall, trzej gitarzyści. A ja przy okazji przypomnę, że słuchają Państwo Radia Baobab, a w nim kącika zatytułowanego Blues Corner, w którym to odcinku śledzę swoje własne poczynania. A konkretnie to, że w 1998 roku wydałem płytkę zatytułowaną A Whiter Shade of Blues i z niej właśnie 17 różnorodnych, acz niewątpliwie bluesowych nagrań. Teraz będzie taka trójeczka. Trójeczka, którą rozpocznie chór wesołych kumoszek z Teksasu. Będą to Marsha Ball, Luen Barton i Angela Strelli, które zaśpiewają piosenkę Good Rocking Daddy. Potem będzie również Teksańczyk, Doyle Bramhall, ten pierwszy, the senior, ten, który w młodości był wzorem wokalnym dla Stevie'ego Raya Vaughana. I Doyle Bramhall zagra na perkusji, a do tego zaśpiewa z towarzyszeniem swojego zespołu Bird Nest on the Ground. A trzecie nagranie to będzie dzieło wspólne Loniego Maca i Stevie'ego Raya Vaughana, czyli też coś z Teksasu. Z płyty Loniego Maca, którą wyprodukował Stevie Ray Vaughan, cudowne nagranie If You Have.

przy układaniu repertuaru płytki A Whiter Shade of Blues tak mnie jakoś wzięło, że w zasadzie na 17 nagrań tu zmieszczonych 16 to takie dosyć żywiołowe. Albo go-go's, albo shuffles. Ale jest wśród tych 17 ogółem jedno bardzo romantyczne i powiedziałbym takie duszoszczypacielne. Konkretnie chodzi o piękne nagranie Roniego Earla i jego The Broadcasters zatytułowane Song for the Sun.

tym przeglądzie moich ulubionych bluesów z lat 80. i 90. nie może zabraknąć również Smoking Joe Kubka i jego zespołu, który nawiąże do teksańskich tradycji i zagra Texas Cadillac. Nie może również w takim zbiorze zabraknąć mojej ukochanej bluesowej orkiestry Roomful of Blues, która z kolei zaprezentuje się w żywiołowym Turn It On, Turn It Up.

Przypomnę, że słuchają Państwo Radia Baobab, a w tym radiu mówię do Państwa ja, czyli Jan Chojnacki, i również przypominam, że w tym kąciku słuchaliśmy wspomnienia z lat 80. i 90., czyli 17 nagrań z płyty Bielszy odcień bluesa. Kończy ten album taka oto pareczka, która świadczy o tym, że całe życie tych artystów przesiąknięte jest bluesem. Tracy Nelson, Living the Blues i Johnny Winter, It's My Life, Baby.

To były nagrania z płyty Bielszy odcień bluesa, A Whiter Shade of Blues, czyli taki oto drobny przejaw mojego osobistego bluesowego narcyzmu. Pomyślałem sobie jednak, że skoro rozpoczęliśmy ten właśnie kącik fragmentem nagrania grupy Wigwam, który ubarwiał przez 30 ponad lat początek audycji Bielszy odcień bluesa, to może warto by było przedstawić to nagranie w całości, bo i też często się zdarza, że dawni słuchacze Bielszego odcienia pytają o to właśnie nagranie. No to u nas jest. Grupa Wigwam wywodzi się z Finlandii. W 1975 roku nagrała album zatytułowany Live Music from the Twilight Zone i z tej właśnie płyty wywodzi się to nagranie. Jest to medley dwóch klasycznych bluesów. Help Me i Checking Up on My Baby. Panie i panowie, oto Wigwam. Everybody!

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki. Dobry wieczór, dzień dobry. Generalnie rzecz biorąc, witam wszystkie słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów, po to, żeby nieść dalej kaganek bluesowej oświaty w świat za pośrednictwem audycji Bielszy odcień bluesa. Oficjalny wstęp za nami, więc teraz do muzyki. A muzyka będzie dzisiaj obracać się wokół Johna Mayera, choć nie wprost. Jak zapewne większość z blues fanów wie, w 2021 roku John Mayer podjął decyzję bardzo znaczącą dla jego kariery i też, jak sądzę, znaczącą dla wielu z nas, blues fanów. Otóż oświadczył, że nie będzie już koncertował, w każdym razie nie będzie opuszczał swojej kalifornijskiej siedziby dalej niż na kilkadziesiąt kilometrów po to, żeby zagrać gdzieś w pobliżu swojego domku. No więc zanosi się na to, że pewnie nie przyjedzie już na koncert także do Polski, nie będzie kontynuował stodolanej tradycji i to wszystko troszkę nam, blues fanom, taki smuteczek niesie. Ale no przecież ileż można było lat wytrwać na szlaku? A szlak ten ciągnie się od początku lat 60., a już wtedy przecież, kiedy zaczynał, John Mayer był bardzo dorosłym mężczyzną. W końcu 2021 roku będzie miał 88 lat, no więc należy mu się troszkę zwolnienia tempa. Co nie znaczy, że nie będzie już nagrywał, no i że nie ucieszy nas jeszcze jakąś swoją ładną muzyczką. Powiedziałem, że będzie wokół Johna Mayera, ale nie bezpośrednio, no ale nie sposób nie zacząć od jego nagrania. To nagranie opowiada właśnie o tym, jak aktywnie spędzał przez ostatnie dziesięciolecia John Mayer wraz z kolegami bluesowy szlak. Road Dogs to tytuł utworu, tytuł też płyty, którą nagrał w 2005 roku i to jest pieśń o tym, jak grupa przyjaciół odnajduje przyjemność życia i grania w ciągłej trasie.

Każdy biogram Johna Mayella mówi o tym, że on jest ojcem brytyjskiego bluesa i że przez jego zespół przewinęło się mnóstwo fantastycznych muzyków i głównie gitarzystów, że był Eric Clapton, że Peter Green, że Mick Taylor, że Harvey Mandel, że Coco Montoya, no i na koniec teraz, że pani Caroline Wonderland. Ale przecież Blues Breakers, czy potem już jego własne zespoły, to były właśnie zespoły. A zespół to jest kolektyw i w tym kolektywie znaczącą funkcję spełnia także perkusista. I otóż w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa chciałbym, żebyśmy pokrótce prześledzili losy znakomitych perkusistów, których wydał zespół The Blues Breakers, czy też którzy grywali pod firmą Johna Mayella, grywali i nagrywali. I oto pierwszy w kolejce ustawia się pan Huey Flint, z którym Mayell rozpoczął współpracę jeszcze w 1964 roku i z którym to, także oczywiście z Claptonem, nagrał słynną płytę The Blues Breakers. Huey Flint grał z Mayellem niespełna 2 lata, no i w zasadzie poza tą pierwszą słynną płytą The Blues Breakers nie pozostawił po sobie bardzo znaczących śladów w dyskografii Mayella. A potem był w zespole z Tomem McGuinnessem. To był taki duet rozbudowywany o sekcję McGuinness Flint, z którym mieli zresztą chyba nawet numer 1 w Wielkiej Brytanii. No a potem na bluesowej naszej płaszczyźnie odnalazł się w końcu lat 70. w zespole The Blues Band, nagrywając z tą właśnie formacją 2 płyty. No to posłuchajmy sobie teraz The Blues Band z 1980 roku, z takiego albumu, który nosił tytuł Official Blues Band Bootleg. To będzie stary dobry blues Elmora Jamesa zatytułowany Talk to Me Baby.

Kolejnym perkusistą w The Blues Breakers w 1966 roku został Ainsley Dunbar. Ainsley Dunbar, który był perkusistą o wiele bardziej wszechstronnym i poszukującym niż Huey Flint, o czym świadczyć może chociażby fakt, że zagrał także z samym Frankiem Zappą. A z Majalem, no też to był krótki bardzo epizod, ale niewątpliwie bardzo zaznaczany w biografii obu artystów. Obu, czyli i Majala, i Ainsleya Dunbara. W 1970 roku ukazał się album zatytułowany The Ainsley Dunbar Retaliation. I z tej płytki przypomnimy teraz Memory of Pain, kompozycja Percy'ego Mayfielda.

W 1967 roku przez zespół Johna Mayela przewinęło się aż trzech perkusistów. Wspomniany właśnie Ainsley Dunbar, a zaraz po nim na krótko zagrał na perkusji w zespole Johna Mayela Mickey Waller. A kiedy opuścił już po tych kilku miesiącach współpracę z The Blues Breakers, zakotwiczył u boku Jeffa Becka. W jego zespole zaistniał na dwóch znakomitych płytach, czyli na albumach Truth i Beck Ola. I teraz przypomnijmy sobie wspaniałego bluesa, w którym

wspominałem o tym, że w 1967 roku przez zespół The Blues Breakers przewinęło się mnóstwo muzyków, między innymi aż 3 perkusistów. Trzecim, który zaznaczył swój udział w The Blues Breakers, był Mick Fleetwood. Trwało to niedługo, bo raptem 2 miesiące. No ale w biogramie swoim Mick Fleetwood zaznaczył, że był perkusistą Johna Mayalla. A jak się potoczyły jego losy później, no to wszyscy wiemy, że stał się bardzo istotną częścią jednego z najsłynniejszych zespołów brytyjsko-amerykańskich w historii, czyli Fleetwood Mac. Ale od czasu do czasu też powracał z solowymi przedsięwzięciami. Miał zespół, który nosił nazwę The Blue Whale, z którym grywał bluesy i nagrał także płytę koncertową zatytułowaną Blue Again. Towarzyszył mu gitarzysta Rick Vito, który także śpiewał, i z tego właśnie albumu przytoczymy teraz Fleetwood Boogie.

Po Mickim Wallerze i Micku Fleetwoodzie nastał w The Blues Breakers okres bębnienia przez Keitha Hartleya. I nie ukrywam, że na ten punkt dzisiejszej audycji najbardziej czekałem, bo uwielbiam album The Time Is Near, solową płytę Keitha Hartleya, nagraną już oczywiście po odejściu od The Blues Breakers. Jest na tym albumie utwór zatytułowany The Time Is Near. Trwa ponad 10 minut, ale jakżeż to jest fantastyczna muzyka. Proszę posłuchać Keith Hartley Band, The Time Is Near.

Kolejna wielka postać za bębnami, które towarzyszyły muzyce Johna Mayera, John Heisman. To on właśnie zastąpił Hartleya w The Blues Breakers, ale oczywiście nie udział w zespole Johna Mayera jest w biografii Johna Heismana najważniejszym epizodem, bo jego epizodem, tym wieloletnim epizodem, jest przecież grupa Colosseum, z którą dokonał wielu fantastycznych nagrań, no i także zagrał świetne koncerty. Z okresu Colosseum Johna Heismana z 1968 roku teraz Backwater Blues.

Amerykański rozdział w biografii Johna Mayera, jeśli chodzi o perkusję, rozpoczął Colin Allen, który potem odnajdował się w wielu świetnych, głównie brytyjskich zresztą zespołach, ale najbardziej znaczący z mojego punktu słyszenia był jego udział i współpraca z zespołem Stone the Crows i z Maggie Bell, która była tam wokalistką. W 1970 roku na drugim albumie grupy Stone the Crows znalazł się utwór zatytułowany Danger Zone. To piękna kompozycja Percy'ego Mayfielda, którą zespół Stone the Crows wykonał z należnym dla autora szacunkiem. A bębnił Colin Allen.

Zrobiłem sobie listę perkusistów, którzy przewinęli się przez te ponad pół wieku przez zespoły Johna Mayera. No, jest ich ponad 20 i nie wszyscy zaznaczyli się jakoś dosadnie w historii muzyki brytyjskiej czy to amerykańskiej, ale jest wśród nich także Sokoł Richardson, z którym John Mayer był także w Polsce podczas pierwszej wizyty w 1980 roku. A Sokoł Richardson na początku lat 90. współpracował i nagrał nawet dwie płyty z samym Albertem Collinsem. I to właśnie będzie końcowy akcent tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Oto Sokoł Richardson z Albertem Collinsem w utworze Don't Mistake Kindness for Weakness, czyli nie mylmy uprzejmości ze słabością. Piękne hasło, prawda? Godne zakończenia tej audycji. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki wita słuchaczki i słuchaczy, oczywiście patronki i patronów też. No bo patronowanie Radiu Baobab to jest, jak sądzę, przyjemna funkcja, bo można się poczuć wtedy członkiem czy członkinią wielkiej rodziny Bob, Bobaków. Teraz przechodzę już do muzyczki, która będzie naznaczona jubileuszowo. Rok 2025 jest rokiem 50-lecia audycji Bielszy Odcień Bluesa. W związku z tym skłania mnie to do różnych wspomnień i refleksji związanych z tym właśnie czasem, z połową lat 70. Ta audycja będzie poświęcona płytom, które ukazały się w 1975 roku i które zwróciły wówczas moją uwagę, a być może do dziś w jakimś sensie ich zawartość pozostaje aktualna. Oto pierwsze piękne, bluesowe, klasyczne nagranie. The sky is crying.

Kompozycja Elmora Jamesa, The Sky is Crying, no, wykonywana przez dziesiątki, jeżeli nie setki wykonawców i także wykonawczyń w historii. Ta wersja pochodzi z albumu zatytułowanego There's One in Every Crowd, rok 1975. Początkowo Clapton chciał, żeby ta płyta nosiła tytuł podstawowy The Best Guitarist in the World, a dopiero w nawiasie pod tytuł There is One in Every Crowd, czyli najlepszy gitarzysta na świecie, no a w nawiasie zawsze taki się gdzieś znajdzie. Ta płyta miała być kontynuacją wielkiego sukcesu albumu 461 Ocean Boulevard, no ale nie starczyło ani

psów, które wówczas były w posiadaniu Claptona. Ten z okładki nosi nazwę Jeep. No i to chyba jest jeden z niewielu przykładów, kiedy to pies staje się bohaterem utworu nagranego przez znanego wykonawcę, bo utwór I Remember Jeep, bo Jeep tak się nazywa ten piesek, znalazł się w historycznych nagraniach George'a Harrisona, zarejestrowanych przy okazji nagrywania płyty All Things Must Pass. W tym czasie też Clapton miał jeszcze drugiego psa, który nazywał się Sunshine i to był Golden Retriever. No to tyle, jeśli chodzi o pieskie życie wokół Claptona, a teraz jeszcze jedno nagranie EC z tego samego roku, opublikowane tym razem już na płycie koncertowej zatytułowanej EC Was Here. To była składanka utworów zarejestrowanych przez Claptona i jego zespół w różnych miejscach na świecie i w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Ja wybrałem z tego zestawu Rambling on My Mind, zarejestrowany w Londynie w Hammersmith Odeon 4 grudnia 1974 roku. No ale płyta ukazała się w 1975 roku, a więc pół wieku temu.

W 1975 roku także ukazał się album Freddiego Kinga, wielkiego przyjaciela, no i poniekąd także guru gitarowego Claptona. Ten album nosił tytuł Larger Than Life i to ukazało się, że był to już ostatni album w dyskografii Freddiego Kinga, który zbyt wcześnie pożegnał się z tym światem. Posłuchajmy pięknego bluesa Eddiego Jonesa, znanego bardziej jako Guitar Slim. To utwór zatytułowany The Things I Used to Do, Freddie King.

you to stand and hold your hand, baby. Cry, begging you not to go.

kwietniu 1975 roku ukazał się album z grupy ZZ Top zatytułowany Fandango. To już czwarty album tego teksańskiego trio. Początkowo artyści zamierzali stworzyć album koncertowy, ale okazało się, że dobrych koncertowych nagrań nie starcza na całą płytę, w związku z czym to jest album dziwoląg. Z pierwszej strony nagrania koncertowe, a z drugiej studyjne. Ta druga strona studyjna zawiera jeden z największych hitów ZZ Top, czyli utwór Tush. A z tej pierwszej koncertowej wybrałem rozbudowany medley, czyli połączenie czterech utworów, dwóch z klasyki bluesa i dwóch będących owocem własnej twórczości Billy'ego Gibbonsa. Całość nosi tytuł Backdoor Medley, a złożyły się na tą składankę następujące tytuły. Backdoor Love Affair to kompozycja Gibbonsa, Mellow Down Easy Williego Dixona, Backdoor Love Affair No. 2 ponownie Gibbons i na koniec Long Distance Boogie Johna Lee Hookera. ZZ Top.

Toyota.

A teraz troszkę europejskich wydawnictw z 1975 roku. Rory Gallagher nagrał wówczas i wydał album zatytułowany Against the Grain. To był ten moment w karierze Rory'ego Gallaghera, w którym zaczął on stawać się rozpoznawalny także na rynku amerykańskim, na którym recenzenci zaczęli go porównywać nawet do Claptona. Przede wszystkim Rory jest znany z nagrań i z koncertowych występów jako gitarzysta elektryczny. No ale ja wybrałem z albumu Against the Grain coś, co jest w pół drogi między czystym akustycznym graniem, a tym wzmocnionym elektrycznie. To kompozycja Led Bellego, zatytułowana Out on the Western Plain, Rory Gallagher.

Rok 1975 był też czasem, w którym bardzo rozwinął się, być może to był szczyt popularności kierunku zwanego pub rock, a wiodącym przedstawicielem tej właśnie metody grania polegającej na mieszaniu bluesa z rock'n'rollem i taką żwawą muzyką taneczną towarzyszącą spożyciu napojów pobudzających człowieka do różnych działań. Wiodącą formacją był brytyjski zespół Dr. Feelgood, którego głównymi postaciami byli Lee Brillo, wokalista i harmonikarz, i Wilco Johnson, współkompozytor i gitarzysta. W tym właśnie czasie nagrali jeden ze swoich największych przebojów, czyli utwór zatytułowany Back in the Night.

Savoy Brown. To była wówczas już bardzo uznana formacja, która w 1975 roku zdawała się przechodzić pewne przeobrażenie. Sim Kimmons, który był założycielem, głównym wokalistą, gitarzystą i dostarczycielem repertuaru, postanowił otoczyć się przyjaciółmi, równie wówczas znanymi. A mowa tu o Ostanie Webbie, czyli gitarzyście zespołu Chicken Shack, oraz o Millerze Andersonie, który grywał w przeszłości m.in. z Ianem Hunterem, Spencer Davis Group, czy też Keithem Hartleyem. Ten skład Savoy Brown nazwano Boogie Brothers i tak też została zatytułowana ich wspólna płyta. Z albumu Boogie Brothers, Highway Blues.

Rok 1975 był w Wielkiej Brytanii też czasem, w którym wielkie sukcesy świeciło zespół Status Quo. Przez niektórych krytykowany za taką hermetyczność swojego podejścia do muzyki. Złośliwi twierdzą, że Status Quo gra wyłącznie jeden riff, ale pomysł na obudowanie tego riffu fajnymi melodiami i tekstami sprawił, że Status Quo w zasadzie do dziś przez te ponad pół wieku jest atrakcją koncertową. Wtedy ukazał się album zatytułowany Down, z którego pochodzi też jeden z największych przebojów Status Quo, czyli, i tu zaskoczę Państwa, utwór ten nosi tytuł Down.

Wracamy na kontynent północnoamerykański, czyli do Stanów Zjednoczonych. Ukazuje się album Win, Lose or Draw. To jest piąta studyjna, duża płyta zespołu The Allman Brothers Band. Album nagrywany w okresie, w którym targały tą formacją wewnętrzne konflikty. Przede wszystkim pomiędzy Dickiem Betsem a Gregiem Allmanem. Równolegle obaj ci artyści wydali własne płyty, a to przełożyło się na niesnaski wewnątrz zespołowe. Greg Allman wspomina, że kiedy złamał sobie nadgarstek po upadku z motocykla, Dickie Betts oskarżał go o to, że zrobił to specjalnie, żeby zespół nie mógł występować na koncertach. To był też ostatni album, na którym zaistnieli wieloletni współpracownicy The Allman Brothers Band, czyli basista Lamar Williams i pianista Chuck Lavelle. Z albumu Win, Lose or Draw posłuchamy utworu autorstwa Muddy'ego Watersa. Can't Lose What You Never Had, The Allman Brothers Band.

0: No a skoro wspomnieliśmy już Maddego Watersa, to na zakończenie tych wspominek o płytach wydanych w 1975 roku fragment albumu zatytułowanego Muddy Waters Woodstock Album. Nazwa Woodstock pojawia się tutaj dlatego, że nagrania zostały zarejestrowane w Bearswell's Studio, mieszczące się właśnie w Woodstock w stanie Nowy Jork. Atrakcją tej sesji był niewątpliwie zestaw uczestniczących w nim muzyków, bo nie była to stała orkiestra, która towarzyszyła Maddemu Watersowi w jego historycznych nagraniach, ale towarzystwo zdawałoby się z różnych gałęzi związanych z około bluesowym pniem. No bo poza samym Maddym, który grał na gitarze i oczywiście śpiewał, mamy tutaj dwóch członków grupy The Band, czyli Garth Hudson, który gra na organach, na akordeonie i saksofonie, i Levon Helm, który obsługiwał bas, ale przede wszystkim perkusję. Do tego jeszcze na harmonijce ustnej grał Paul Butterfield, na gitarze Bob Margolin, a na fortepianie Pinetop Perkins. Z sesji The Muddy Waters Woodstock Album usłyszymy słynną Kaldonię, którą zakończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Keep it going. Keep it going. Fire.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Gitara, bas i perkusja. Trzy instrumenty, które na zawsze ustawiły brzmienie muzyki rockowej, rock bluesowej, blues rockowej i w ogóle muzyki popularnej od czasu, kiedy Beatlesi zapanowali nad tym muzycznym światem. Oczywiście nie tylko gitara, bas i perkusja stanowiły o brzmieniu i o sukcesie wykonawców muzyki nam bliskiej poprzez lata. I w tej właśnie audycji chciałbym zająć się instrumentami, które nie są dla bluesowego i rockowego grania typowe. Stąd taki właśnie początek tych dwóch godzin. To było nagranie zatytułowane Harp Man, wykonane przez Johna Mayella, a pochodzące z jego zrealizowanego w 1967 albumu zatytułowanego The Blues Alone. Tytuł już mówi sam za siebie. Mayer nagrał wszystkie traki, grał na wszystkich instrumentach poza perkusją, na której to bębnił Keith Hartley. Wśród tych przeróżnych instrumentów znalazł się również klawesyn, zwany po angielsku harpsichord. Ten klawesyn przewijał się w twórczości Mayera jeszcze parokrotnie potem. Największy sukces odniósł Mayer rok później po wydaniu płyty Blues Alone, kiedy to objawił się album zatytułowany Bare Wires. Płyta ta dotarła aż do trzeciego miejsca brytyjskiej listy albumów, a otwierała ją suita zatytułowana tak jak i cały album Bare Wires, w którym Mayer popisywał się wieloma swoimi możliwościami instrumentalnymi, grając na harmonijce, fortepianie, wspomnianym już klawesynie, organach, na harmonium, no i na gitarach. Posłuchajmy, bo warto. Bare Wires, suita ponad 23 minuty, ale mnóstwo tu pięknej muzyki.

Burr Wires to suita Johna Mayela, jego Blues Breakers z płyty o tym samym tytule, rok 1968. Rok potem, w 1969, wydarzyło się coś, co było prawdziwym kamieniem milowym nie tylko w karierze samego Johna Mayela, ale także i całej brytyjskiej ówczesnej muzyki, bowiem właśnie wtedy ukazała się płyta zatytułowana The Turning Point. Tytuł nieco bombastyczny, ale teraz z perspektywy czasu widzę i słyszę, jak to było znaczące. Po pierwsze, na tej płycie nie słychać perkusji. A po drugie, tutaj następuje ogromne nagromadzenie różnych stylistyk bluesowo-rockowo-jazzowych, które o dziwo stają się w tym właśnie dziwnym amalgamacie bardzo komercyjnym produktem. A przy tym wszystkim jeszcze teksty Mayela bardzo publicystyczne, nastawione na coś w rodzaju bluesowo-rockowych protest songów. Najsłynniejsze nagranie z tej płyty to oczywiście Room to Move i mówimy o tym dlatego, że w tej właśnie audycji poświęconej nietypowym instrumentom chcielibyśmy zaprezentować instrument już absolutnie nietypowy, który Mayer na własną potrzebę i na potrzebę nagrania tego właśnie albumu nazwał Mouth Percussion, czyli perkusja ustna. Czym to jest, jak to wygląda? A, nie ma co opisywać, trzeba po prostu posłuchać. John Mayall, Room to Move.

Wśród wirtuozów multiinstrumentalistów bardzo poczesne miejsce zajmuje w mojej hierarchii Clarence Gatemouth Brown, który nie tylko na gitarze, nie tylko na skrzypcach, ale okazuje się także na altówce potrafił zagrać coś na kształt bluesowych numerów. I oto właśnie on, Clarence Gatemouth Brown, w nagraniu Mean and Evil w towarzystwie swojej altówki.

To była altówka. Altówka, która dosyć rzadko zdaje się być wykorzystywana w nagraniach muzyki spod znaku Blue Note'u. Znacznie częściej jest wykorzystywany puzon, zwłaszcza ten suwakowy, podobno diabelsko trudny instrument. Często, ale raczej w brzmieniach jazzowych. Najbardziej chyba dało sobie znać puzon w tych nowoorleańskich orkiestrach, czy też w Dixielandach. Jednym z nestorów brytyjskiej sceny muzycznej jest Chris Barber, właśnie puzonista, który jako band leader zasłynął jeszcze w latach 50. i okazuje się, że do dziś, do XXI wieku, jest nadal czynnym artystą. Chris Barber objawi się nam jako współuczestnik bluesowego grania. Został zaproszony przez Johna Mayera na koncert z okazji 70. urodzin ojca brytyjskiego bluesa i wspólnie z Mayerem wspomnianym i Ericiem Claptonem wykona Chris Barber utwór zatytułowany Please Mr. Lofton. Oto Chris Barber, jego puzon i pozostali muzykanci.

Skoro dzięki Chrisowi Barberowi jesteśmy już przy Puzonie, to posłuchajmy, jak Johnny Adams, fantastyczny, niestety nieżyjący już wokalista nowoorleański, wykorzystywał swój aparat gębowy w formie puzonu. Nazwał to mouth trombone, czyli puzon ustny, i w kilku nagraniach udatnie naśladował ten instrument. Johnny Adams i jego dwie piękne piosenki, Lost Mind i The Real.

No cóż, puzon nawet w formie gębowego puzonu jest niczym przy instrumencie zwanym dźwięcznie didgeridoo. Zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że instrument ten jest wykorzystywany przez muzyka rockowego czy blues rockowego. Didgeridoo to jest ludowy instrument aborygenów australijskich, zazwyczaj zrobiony z wyżłobionego kija eukaliptusowego, czyli taka rura długości metr, metr 50, w którą dmucha się z odpowiednim natężeniem i z odpowiednimi wibracjami i wydobywa się odpowiednio gruby i drżący dźwięk. To nie jest instrument o jakiejś szalonej skali i możliwościach ekspresyjnych, no ale od czasu do czasu można zobaczyć, jak, czy raczej usłyszeć, jak muzycy wykorzystują jego, no jednak, dosyć niezwykłe brzmienie w swoich nagraniach. Teraz będzie przykład australijski, rodzimy. Harper to gitarzysta, harmonikarz i właśnie wirtuos didgeridoo, który nagrywa dla naszej zaprzyjaźnionej wytwórni Blind Pig. W jego wykonaniu usłyszymy dwa nagrania, w których didgeridoo słychać. W każdym razie słychać takie pobekiwanie. Oto Harper w nagraniach Big Brown Land i Gimme the Money.

Flet jako instrument wykorzystywany przez muzyków rockowych spowszedniał nam nieco ze względu na brzmienie tego instrumentu wykorzystywane wielokrotnie w nagraniach Republiki, naszej rodzimej. No ale przecież przed Republiką flet także był wykorzystywany przez innych muzyków. I teraz sobie przypomnimy dwa historyczne fletowe przykłady. Kent Heath, Going Up the Country i Jeff Rotel, Nothing is Easy. Flet w roli głównej.

Wygłaszam tutaj różne oryginalne lub mniej oryginalne myśli na temat instrumentów nietypowych dla muzyki, którą kocham. I korzystam z tej okazji, żeby przypomnieć sobie i Państwu teraz takiego wykonawcę, który jest flecistą fantastycznym, jednym z najlepszych flecistów w historii. Zazwyczaj jednak jest związany z muzyką jazzową. Mówię o Herbie Mannie. Herbie Mann odszedł od nas w 2003 roku, ale pozostało po nim mnóstwo różności, bo oprócz tych jego zasadniczych jazzowych czy mainstreamowo-jazzowych wykonań są i jego flirty z world music i z bossa nową i z popem, no i wreszcie z czymś takim na pograniczu rhythm and bluesa, bluesa i rock and rolla. I takie właśnie dwa nagrania teraz chciałbym słuchaczom Radia Baoba przypomnieć. Herbie Mann, Push Push i Spirit in the Dark. Dodatkową atrakcją tych dwóch nagrań jest to, że towarzyszą mu różni fantastyczni i wspaniali muzycy, a wśród nich na gitarze Dwayne Allman.

Fletnie jest z pewnością typowym instrumentem muzyki amerykańskiego południa. Mówię o Southern Rocku. No, ale zdarzają się takie nagrania, w których brzmi on zaskakująco i pięknie. The Marshall Tucker Band i jego nagranie zatytułowane Can't You See? Na flecie gra Jerry Eubanks.

Kilkadziesiąt minut temu słuchaliśmy nagrania Going Up the Country grupy Kent Heat i pomyślałem sobie, że warto byłoby z Kent Heatem odbyć jeszcze jakąś dłuższą muzyczną podróż w Radiu Baobab. Okazją do tego może być to, że zespół ten wykorzystywał również różne dziwne instrumenty, dziwne jak na tę stylistykę, do której przyzwyczaił swoich słuchaczy. Na przykład taka drumla. Pamiętacie, dziewczęta i chłopcy, ten niesłychanie rozbudowany twór muzyczny pod tytułem Dzieworództwo, czyli Parthenogenesis? No to skoro pamiętacie, to posłuchajcie i posłuchamy sobie razem. Kent Heat, Parthenogenesis, w roli głównej będzie drumla. A skoro już jesteśmy przy Kent Heat, to do tego dolepię jeszcze bonusik. Kent Heat z Johnem Lee Hookerem. Boogie Children Number 2.

soul. Just like I sold it. Like I sold it, I would.

0: Radio Baobab. Przed mikrofonem Radia Baobab Jan Chojnacki, redaktor. 6 kwietnia 2024 roku odbywa się w katowickim Spodku wielki koncert 45-lecia zespołu Dżem. To koncert, który też sygnalizuje pewną bardzo istotną zmianę w historii tego zasłużonego zespołu. Odchodzi po 23 czy 4 nawet latach współpracy z Dżemem wokalista Maciej Balcar i jego miejsce zajmuje Sebastian Riedel. Jestem zaproszony przez zespół na ten koncert jako najstarsza maskotka z zespołu Dżem do poprowadzenia tego koncertu. No to zresztą już taka tradycja wieloletnia, począwszy od początku lat 90., kiedy to poprowadziłem w Spodku także koncert, który później ukazał się na wydawnictwie zatytułowanym Wehikuł Czasu. Od tego momentu uczestniczyłem niemal we wszystkich jubileuszowych koncertach zespołu Dżem, no i teraz w tym 45-leciu także. Pomyślałem sobie, że to jest może taka okazja, żeby połączyć jubileusz Dżemu z jubileuszem Bielszego Odcienia Bluesa i przypomnieć koncert z okazji 25-lecia Bielszego Odcienia Bluesa, który odbył się 30 listopada 2002 roku. Odbyły się wtedy dwa równoległe koncerty zakończone wspólnym dżemowym wykonaniem Sweet Home Chicago, a poza zespołem Dżem w tym święcie Bielszego Odcienia Bluesa uczestniczył także zespół The Blues Band z Wielkiej Brytanii. I być może do koncertu The Blues Band jeszcze kiedyś powrócę, a w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa przypomnimy cały koncert Dżemu uświetniający 25-lecie naszego cyklu. Oh! Everybody!
1: Bielszy odcień bluesa.
2: 10 lat temu zespół Dżem święcił swoje 10-lecie w sali katowickiego Spodka. Zaprosił mnie wówczas, bym ten koncert zapowiedział i poprowadził. To było niezapomniane 3 godziny z zespołem Dżem. W 25-lecie mojej audycji nie mogło być inaczej. Zespół Dżem zagra za chwilę dla nas wszystkich i cieszyć nas będzie przez najbliższe 55 minut. Na perkusji zagra Zbyszek Szczerbiński. Zbyszek Szczerbiński. Na basie kołysać nasz będzie Beno Tręba. Beno Tręba. Najbardziej cudowne opuszki palców i niezastąpiony Paweł Berger na klawiszach. Cudna gitara Adasio Tręba. Adasio Tręba. I równie cudna gitara elektryczna Jerzy Styczyński. Jerzy Styczyński. Śpiewać będzie tak jak nikt Maciej Balcar. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, bracia i siostry, Dżem.

Piosenka specjalnie dla naszego przyjaciela, który jest tutaj główną postacią dzisiejszego koncertu i jest w dodatku skazany na blues.

0: Everybody.
1: Wielszy odcień bluesa. Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: Żligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
2: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Żligurecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa
3: Żligurecka
2: i Sosnowski. Ostatnio niezwykle dużo mówiło się o błyskawicach i innych wyładowaniach atmosferycznych, dlatego postanowiliśmy zrobić audycję właśnie o tym.
3: To będzie taka audycja z błyskawicą. I nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale dzisiaj to Sosnowski powiedział o temacie.
2: Jakoś tak zupełnie niespodziewanie wyrwałem się przed szereg i zrobię to ponownie. Zapowiem pierwszą piosenkę i chyba najbardziej błyskawiczny ze wszystkich bluesmenów na świecie, czyli Lightnin' Hopkins w piosence Mojo Hand.

0: Teraz nie będzie zaskoczenia, ale uznaliśmy, że nie może być audycji z błyskawicą bez zespołu AC/DC i utworu Thunderstruck. No po prostu to by był jakiś błąd w sztuce. Dlatego po prostu zróbmy to.
1: Audycja z błyskawicą bez AC/DC byłaby jak lekcja literatury polskiej bez Mickiewicza.

Jeżeli był Thunderstruck, to będzie również Ride the Lightning i Metallica. To był ten sam, przynajmniej dla mnie, okres wspaniałej i pięknej, choć już minionej młodości. Metallica i Ride the Lightning.

A teraz będzie coś nietypowego, ponieważ będą dwa utwory o tym samym tytule, zupełnie inne, dwóch różnych wykonawców. Jako pierwszy zaśpiewa Jake Buck o ścieżce usłanej gromami, a potem Pearl Jam, i tutaj będzie charakterystyczny, bardzo odpowiedni dla sytuacji cytat. She is Lightning Bolt. I tak zatytułowane są właśnie te utwory. Lightning Bolt, przy czym utwór zespołu Pearl Jam pochodzi z płyty o tym samym tytule.

0: Ta piosenka nie ma ani w tytule, ani w tekście, ani nawet sam zespół nie nazywa się mianem Błyskawicy, ale pochodzi z filmu, właściwie nie wiem dlaczego ja to zapowiadam, ponieważ to Górecka jest odpowiedzialna za zapowiedzi utworów pochodzących z filmu. W każdym razie piosenka pochodzi z filmu Auta. Ale głównym bohaterem jest tam Lightning McQueen, czyli Zygzak McQueen, ależ to tłumaczenie jest
1: pokrętne. Ale zauważcie Państwo, że dzisiaj się tak zamieniliśmy trochę, bo i Sosnowski temat wytłumaczył i zapowiedział piosenkę z filmu, także jest jakiś zwrót akcji.
0: Po prostu próbuję
1: wysiadać
0: Cię z funkcji współprowadzącego, ale na razie kompletnie mi nie idzie. Przed Państwem zespół The Chords w piosence Shboom.

Bardzo lubię ten utwór, muszę przyznać. A teraz wracamy na polskie podwórko i do tematu błyskawic, gromów i piorunów. I przypomnijmy teraz taką formację sprzed lat, która nazywała się Kim Nowak i była odskocznią dla braci Waglewskich od świata hip-hopu i elektroniki, kiedy zachciało im się pograć trochę grzałek. Utwór nosi tytuł Grom.

Jeden z moich ulubionych zespołów na świecie, czyli Alabama Shakes, ma chwilową przerwę. Nie znaczy to jednak, że muzycy tego zespołu próżnują. Jakiś czas temu Brittany Howard wydała solową płytę, a gitarzysta Heath Fogg postanowił nie zostawać w tyle i razem z Lloydem Buchananem, również z zespołu Alabama Shakes, nagrali płytę zatytułowaną Sun on Shade, tak zresztą nazywa się zespół Heatha Foga. Piosenka Flash of Light.

A ja teraz wracam z powrotem do błyskawic, tak bardziej dosłownie. Tym razem to będzie zabawa w płaczące błyskawice albo błyskawiczne płacze, czyli taka trochę smutniejsza historia związana z błyskawicami, opowiedziana przez zespół Arctic Monkeys w piosence Crying Lightning.

O tej piosence nie będę gadał za dużo, ponieważ sam tytuł sugeruje tematykę. Thunder and Lightning zespołu Thin Lizzy.

0: A teraz będą ostatnie dwa numery. Obydwa są polskich wykonawczyń. W ostatnim utworze będzie brzydkie słowo. Ostrzegam. Chociaż jeżeli Państwo wytrzymaliście naszą poprzednią audycję, to naprawdę wierzę, że to też przełkniecie. A myślę, że warto wysłuchać tego tekstu. Pierwszy utwór zadaje pytanie, kto? Kto miota tymi gromami i je ostrzy? I pyta Katarzyna Nosowska, a odpowiada jej Karolina Czarnecka, mówiąc o tym, że to Perun, czyli słowiański bóg, taki bardzo silny, jeden z głównych bogów słowiańskich, taki troszeczkę odpowiednik Zeusa. I Karolina Czarnecka bardzo interesującym językiem o tym Perunie opowiada. Troszkę mi to przypomina Dorotę Masłowską. I chociaż ten utwór jest o końcu świata, to my jednak mamy nadzieję, że usłyszymy się z Państwem w kolejnej audycji, na którą już dzisiaj zapraszamy. I będzie to audycja 21, bo dzisiaj jest zupełnie nieoczekiwanie 20 Barszcz Sosnowskiego.
1: Ale nie będziemy już tak się tym chwalić, czekamy do równej seteczki. Pięknie wymyśliłaś to połączenie, myślę.

0: że musimy zrobić kiedyś taką audycję, kiedy ty będziesz zadawać pytania, a ja będę odpowiadał. Pięknie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali Sosnowski.
1: I Górecka.
0: Do
1: Do
0: usłyszenia.
1: usłyszenia.

przed nim stoję, a on podnosi wzrok, patrzy mi w oczy prosto, tak jakby chciał mnie wziąć ze smutkiem, lecz na ostro. W mym sercu ogień płonie.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: rozmowa ludzi ciekawych wszystkiego. Rozmawiają twarzą w twarz, nosem w nos, okiem w oko. Naprzeciwko mnie Jarosław Jaromi Drażewski.
1: A naprzeciwko mnie, wprost przeciwnie, Robert Grześkowiak.
0: Witamy bardzo.
1: A, witam. Czym chata bogata, tym jakoś poradzi.

0: Jarku, mam tutaj kilka cytatów. Chciałbym, żebyś je jakoś skomentował, bo ostatnio dużo się o was pisze, o was się mówi. Na przykład Jerzy J. Kaczmarek. Cytuję. Jest to muza, chodzi o muzę Blues Flowers, na styku bluesa i kabaretu, ale by to docenić, trzeba być jedną nogą w bluesie, a drugą w kabarecie. Blues Flowers otwiera nowe ścieżki polskiego bluesa. Jeszcze jeden fragment tego samego autora. Słuchanie Blues Flowers bywa zajęciem niebezpiecznym, bo z jednej strony porządnie stylowo szyty blues, z drugiej jednak teksty, przy których potrzebne są pasy bezpieczeństwa. Teksty Jaromiego przywodzą mi na myśl Salon Niezależnych, Kabaret Tej, ale przede wszystkim kierują w stronę mistrza nad mistrza Jaromiego Przybory. Mam dla ciebie jeszcze jeden cytat autorstwa Bluesmaniaka. Cytuję. Powiem tylko, że zgodnie z oczekiwaniami chłopaki z Blues Flowers grają więcej bluesa niż niejedna typowo bluesowa kapela. A dowcipne i w języku polskim teksty oraz specyficzny rodzaj śpiewania Jaromiego wciskają ich w niszę kabaretowo-satyryczną. Czyżby otwierały się przed wami wrota sławy?
1: No wieś, uwzględniając te różne wypowiedzi tych, prawda, osobników płci różnorodnej, no nie będę tego komentował. Ja myślę, że za komentarz wystarczy tekst utworu. Proszę się uważnie wsłuchać tego utworu, który teraz puścimy.
2: Już aureolą sławy otoczona moja głowa. Już aureolą sławy otoczona moja głowa. Oj, co by tylko, oj, co by tylko

Teraz, gdym na szczycie wszystko idzie gładko jak po mydle. Teraz, gdym na szczycie wszystko idzie gładko jak po mydle. Oj, co bym tylko, oj, co bym tylko, oj, co

0: Gdyż rzeczywistością bluesmentów jest długa wędrówka obfitująca w przygody, która to wędrówka pod naszą szerokością geograficzną może się odbywać przy pomocy wyrobu samochodopodobnego marki Trabant na przykład. Był kiedyś taki kraj, w którym produkowali.
1: Wiem, to ta sama zaczarowana kraina, w której produkowali wyroby zegarkopodobne marki Ruch Rula na przykład, ale w kwestii bluesmentów jadących Trabantem
0: i nie czekając na sprzęt wiatry mkli?
1: Mknęli.
0: Mknęli, przemierzali.
1: Pokonywali dystanse i odległości.
0: Jak również etapy i szmaty.
1: Znaczy się szmat drogi, ziemi na przykład, tak?
0: I zdobywali premie górskie, ostępy, knieje.
1: Gdzie wilk wyje i hiena się śmieje.
0: I nagle trach. Zderzenie z przeciwnością losu następuje.
1: Rura oddechowa, prawda, odlatuje.
0: Jakiś dziwny swąd się snuje.
1: I co w takim przypadku taki bluesman kombinuje?
0: No, Trabant bluesa komponuje.

0: Znaczy, plastikowej muzyki nie cierpisz raczej.
1: A nie cierpię, oj strasznie, gdy nie słucham jej.
0: A to ciekawe, że nie cierpisz, gdy nie słuchasz. A gdy słuchasz?
1: No, to wtedy cierpię.
0: To może inaczej zapytam. Nie lubisz plastikowej muzyki?
1: Nie lubię, to szanowny kolego, plastikowego wyrobu muzykopodobnego, gdyż mnie rani uszy, a przez uszy zadaje rany mej duszy. Podobnież jak my ciało raniłaby strzała wypuszczona z kuszy.
0: Strzała z kuszy to bełt się nazywa.
1: Tak, tak. Podobnież jak z kuszy cięciwa wypuszcza bełt, co ciało me przeszywa.
0: Ot, nie ma co ukrywać. Historia prawdziwa.

jak w młocie pneumatyku. Kto mój dobry smak tym tępym rytmem chce zniweczyć, a do tego jeszcze słodko pieje coś i skrzeczy, kto tym pieniem chce me uszy okaleczyć. Cichosza, zakończ to małpowanie, cichosza, zakończ to udawanie, cichosza, zakończ to picowanie, cichosza, zakończę ten rytm tępy.

0: A co sądzisz o muzyce boogie-woogie? Co to jest?
1: Więc jest to zapoczątkowany przez czarnych murzynów amerykańskich perkusyjny styl wykonywania bluesów na forteklapie, odznaczający się mocną, natarczywą figurancją basów i żwawym, pełnym ozdobniaków zasuwaniem prostej melodii.
0: A widzisz, a ja zawsze myślałem, że to nasz polski taniec ludowy. Posługiwanie się ługiem nad rzeką bugiem, boogie-woogie.
1: A ja też z kolei w młodości to też myślałem, że to z drzew bukowych się wyrabia łuki. I przy tej ciężkiej pracy robotnicy podśpiewują sobie taką pieśń pracy, prawda? Łuki buki, łuki buki.
0: Łuki buki.

się długi. Raz, dwa, trzy, gonisz ty. Gonisz, gonisz, gonisz. Dawaj, dawaj, dawaj. O. Zasuwa, ładnie zasuwa.

0: tańczy krótki, niech tańczy długi, graj nam Bartek Boogie Woogie. Niech tańczy krótki, niech tańczy długi, graj Bartek na fortepianie mi tu graj. No.
1: A o tych wszystkich morderstwach to w kronice kryminalnej wyczytałeś? A jakie narzędzie zbrodni było?
2: A zaraz tam w kronice. Przyjrzyj się wokół, co chwila nas tak mordują, że ani drygnąć nie idzie. Narzędzie zbrodni. Podatki. Podatkami nas mordują. Od chleba podatek, od śmietany podatek, od paliwa akcyza, od dochodów odchody na podatek. ZUS, KRUS, SRUS. I jeszcze na koniec te obrzydłe szczury biorą ci podatek od emerytury.
1: Że ani drygnąć nie idzie.
2: Że ani drygnąć nie idzie.
1: Ani żygnąć.
3: Zamordowali kowala, Kowalowa oszalała. Gdzie ona znajdzie drugiego, co tak wali? Kowal walił na gorąco i na zimno. Teraz kowal jakiś inny, nie wali, bo zimny.

krowę oszalała. Gdzie ona znajdzie drugiego, co tak kroi? Tak to krawiec kroi, jak mu stoi. Lecz już nie stoi, bo leży. Zaczyna być nieświeży. Zaczyna być nieświeży. Zamordowali drwala. Drwalowa osielała. Gdzie ona znajdzie drugiego, co tak rośnie i rąbie?

mordowali kominiarza. Kominiarzowa oszalała. Gdzie ona znajdzie drugiego, co tak dobrze kocha?

0: a foj.
1: Jest takie powiedzenie, kura nie ptak, perkusista nie muzyk.
2: No jasne, że oczywiste to jest jak najbardziej.
1: To jak to się stało, że zaśpiewał jednak?
2: Ano wiesz, demokracji mu się zachciało, zagłosował i jednym głosem przeciw czterem się przedostał przez sito.
1: No przecież cztery głosy przeciw jednemu przeważyły.
2: Przeważyły. No to zaszantażował nas, że się odwoła do Urzędu Ochrony przed Gnębicielami Mniejszości. Po czym dorwał się do mównicy i nas zjechał, że sucha nitka na nas nie została. O, faryzeusz, pożal się Boże. Co to za muzyk, co gra wyłącznie synkopy? A propos, wiesz, jakie kopy rozróżniamy? Pytanie za 10 punktów.
1: No ta, mała kopa, wielka kopa i synkopa.
2: No właśnie, 10 punktów odbierzesz w sekretariacie.
3: Cześć Opole! Jak się bawicie?

Bóg wie czego. Tra-la, tra-la. Perkusista się nie da. Znów z kolei gitarzysta. Jak ten bracie zacznie mącić, jakby chciał koniecznie bracie z rytmu, bracie mnie wytrącić, jak gdy już to wytrącenie. No, raz po raz mu się uda. To jak on się wtedy chełpi, że gra bracie jakieś cuda. Tra-la, tra-la. Perkusista się nie da. Akordeon niste słyszę, ten już bracie całkiem błądzi. Słoń na ucho mu nadepnął, jeszcze krzywdę sobie

serce, gdy pod prąd ci taki zagra. Nie pomaga żadna wiagra. Delikatnie głową kiwa, by się bracie rytm utrzymał. A on tylko się nadyma, no i robi się zadyma.

0: Perkusista się nie da. A one moretime. Tra-la, tra-la. Perkusista się nie da. A tra-la, tra-la. Perkusista się nie da. Dziękuję, dziękuję. Kocham was. Jesteście wspaniali.
1: I tym miłym akcentem dyplomatycznym
2: żegnamy się z państwem. Za audycję przepraszają naprzeciwko mnie en face Jarosław Jaromir Drażewski
1: oraz wprost przeciwnie naprzeciwko mnie ex aequo Robert Grześkowiak.
3: Bielszy odcień bluesa.
4: Bardzo nisko się kłaniam patronkom i patronom, słuchaczkom i słuchaczom, a to dlatego, że ta audycja będzie wypełniona, bo ta audycja będzie wypełniona muzyką, która powstała pod książęcą pieczą. Książę to po angielsku duke. No już oczywiście zapewne większość z państwa wie. Chodzi o Duke'a Robillarda, świetnego gitarzystę, wokalistę, kompozytora, bandlidera, ale także producenta. I właśnie płytami, które wyprodukował Duke Robillard, a których sam nie firmuje, dzisiaj chciałbym się zająć. A co mnie do tego skłoniło? Ano, skłoniła mnie płyta innego arystokraty, mianowicie Rolando Augusto Giustina Stanislao Philipsa, bowiem Roland Augusto Giustina Stanislao Philips znany jest w świecie muzyki, także w świecie bluesa jako Todd Sharpeville, brytyjski gitarzysta, wokalista, który od pewnego czasu jest również pod właśnie książęcą opieką, pod opieką Duke'a Robillarda, który produkuje jego płytki. W lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Medication Time i to jest nowa płyta Todda Sharpeville'a, którą wyprodukował właśnie książę, czyli Duke Robillard. To posłuchajmy fragmentu tej właśnie płyty, który to fragment jest dosyć zaskakujący ze względu na źródło pomysłu muzycznego, a tym źródłem pomysłu muzycznego jest kompozycja Marka Knopflera, znana przecież z wykonań zespołu Dire Straits. Money for Nothing interpretuje Todd Sharpeville.

Albumy, które produkował Duke Robillard dla innych artystów, mają jedną podstawową cechę. Zawsze są wypełnione blue notami i swingiem. I dlatego być może tak one bardzo do mnie prosto trafiają, bo blue note plus swing to jest coś, co kołysze moje zmysły od początku, kiedy zacząłem rozumieć, czym jest muzyka. Więc też nic dziwnego, że wśród tych albumów, o których sobie od razu pomyślałem, są albumy, które mają w sobie bardzo taką wyraźną swingową nutę, a swing jest bardzo bliski z kolei innemu ulubionemu przeze mnie podgatunkowi, czyli jump bluesowi. No a jump bluesa ze swingiem chyba najlepiej łączył w historii słynny Jay McShann. Pianista, wokalista, kompozytor, no i oczywiście też band leader. Dał o sobie znać już w połowie lat 30. ubiegłego stulecia i pięknie dotrwał konsekwentnie z tą swoją pochodnią swingu i jam bluesa do połowy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, bo odszedł od nas w grudniu 2006 roku. W wykonaniu Jaya McShanna pod opieką producencką Duke'a Robillarda wysłuchamy dwóch nagrań. Jednego z najbardziej podstawowych utworów swingowych, czyli Mountain Swing. Tutaj nie do końca jest jasność, kto jest pierwszym autorem tego nagrania. Jedni twierdzą, że to był właśnie Benny Mountain, a z kolei Count Basie twierdził, że to on był głównym autorem tego utworu. Niezależnie od tego, kto był autorem, Jay McShann wykonał go znakomicie, podkreślając właśnie jego swingowe znaczenie. A do tego jeszcze dołożę nagranie Jaya McShanna z Marią Mulder, oczywiście też wyprodukowane przez Duke'a Robillarda. Oba te nagrania pochodzą z albumu Still Jumping the Blues. Jay McShann.

Kolejny znaczący artysta, który zasłynął przede wszystkim właśnie i słynie nadal ze swojego ulubienia swingu, jest saksofonista Scott Hamilton. Pochodzi z tego samego miejsca, w którym urodził się i działa najchętniej sam Duke Robillard, czyli ze stanu Rhode Island w Stanach Zjednoczonych. No i myślę, że tutaj panowie spotkali się stylistycznie, nawiązali kontakt i parokrotnie dokonali wspólnych nagrań. Ja zająłem się płytą pochodzącą z 2015 roku. To jest album zatytułowany Scott Hamilton Plays Jules Stein, a Jules Stein to jest kompozytor wielu znaczących dla bluesa i swingów utworów. Niektóre z nich można uznać już wręcz za standardy. No i właśnie tę płytę wyprodukował Hamiltonowi Duke Robillard, a z niej posłuchamy oczywiście kompozycji Jules Steina zatytułowanej Bye Bye Baby.

Naturalną jest rzeczą, że Duke Robillard zajmował się produkcją płyt nagrywanych przez jego przyjaciół, z którymi grywał wcześniej w różnych innych konfiguracjach, zwłaszcza myślę tutaj o zespole Roomful of Blues. Al Bazil, trębacz, który zaznaczył się także mocno jako uczestnik Roomful of Blues, poddał się opiece producenckiej Duke'a Robillarda w 2014 roku, a także i chyba wcześniej. Wtedy właśnie nagrali wspólnie album zatytułowany Woke Up in Memphis. I oto tytułowe nagranie z tej płytki.

Jednym z moich ulubionych albumów, które wyprodukował Duke Robillard, jest płyta zatytułowana Six Strings Therapy, a firmuje ją Brian Lee, artysta związany z Nowym Orleanem i z Bourbon Street, który bywał ozdobą wielu nowoorleańskich jazzowych i bluesowych festiwali. Płytka Six String Therapy z 2002 roku zawiera nowoorleańsko-taneczne nagrania, takie jak na przykład You Better Believe i Beautician Blues, które teraz wykona Brian Lee.

Swoją producencką wirtuozerią Duke Robillard zachwycał także kobiety. Oto Debbie Davis, która poddała się jego opiece na początku XXI wieku i wspólnie wtedy zrealizowali utwór zatytułowany Love the Game. I oto tytułowe nagranie z tego właśnie albumu.

Dzieło Louis Walker być może nie kojarzy się nam z swingiem i jump bluesem, ale przecież to, że Duke Robillard obejmował opieką producencką jakąś płytę, niekoniecznie musiało oznaczać od razu, że będzie ona wypełniona bez reszty właśnie takimi tradycyjnie brzmiącymi, swingującymi bluesami. Chociaż, no, swing musi być w bluesie i czy jest wyrażony w ten czy w inny sposób, to jest jego właśnie natura. Opieka producencka Duke'a Robillarda nad płytą Joe Louisa Walkera zatytułowaną Between a Rock and the Blues nie miała więc na celu przekonanie Joe Louisa, że powinien grać takie rzewne swingulasy. Wręcz przeciwnie. Chodziło o to, żeby przy zachowaniu niezwykłej energii i dynamizmu Joe Louisa uzyskać efekt kołyszący. No i myślę, że to się w pełni udało. Z albumu Between a Rock and the Blues Joe Louisa Walkera usłyszymy nagranie zatytułowane Way Too Expensive.

Oczywiście artyści, którzy sami mieli w przeszłości i nadal mają ambicje bycia producentami innych wykonawców, także poddawali się opiece artystycznej Duke'a Robillarda. Wśród nich znalazł się także John Hammond Jr. W 1996 roku panowie wspólnie zmajstrowali album zatytułowany Found True Love i oto z tej właśnie płyty John Hammond w utworze The First Time I Met the Blues.

Duke Robillard związał się przed laty i nadal jest podporą znakomitej kanadyjskiej wytwórni zajmującej się muzyką bluesową Stoney Plain. Tam też spotkał się z wieloma artystami, którym służył swoją radą i pomocą. Wśród nich znalazł się także Kenny Blues Boss Wayne, jeden z najznakomitszych przedstawicieli tradycyjnego fortepianowego boogie-woogie. I właśnie na zakończenie pierwszej części przeglądu dokonań producenckich Duke'a Robillarda, bo będzie jeszcze część druga, usłyszymy Kenny'ego Blues Boss Wayne'a w nagraniu Searching for My Baby. To był 2011 rok. Album nosił tytuł An Old Rock on a Roll. Druga część prezentacji dokonań producenckich Duke'a Robillarda już wkrótce, a teraz tylko tradycyjnie już powiem, że był to pierwszy odcinek bluesa i że przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Mówię współczesny dobry wieczór, ale zagłębimy się w tym wydaniu bielszego odcienia bluesa w zamierzchłą przeszłość. Taką przeszłość, która rezonuje do dziś, do teraźniejszości. Tę przeszłość w formie muzycznej zilustruje nam twórczość Blind Willie'ego Johnsona. Artysty, który urodził się w 1897 roku i po 130 latach nadal jego muzyka inspiruje współczesność. Blind Willie Johnson jest przede wszystkim znany jako jeden z pionierów klasycznej już dzisiaj formy gry na gitarze, czyli stylu bottleneck, albo jak to woli, po prostu slide. Introdukcją do tej skróconej historii muzyki Blind Willie'ego Johnsona będzie kompozycja Chrisa Rea, zatytułowana po prostu Blind Willie. A Chris Rea jest jednym z największych admiratorów twórczości i techniki gitarowej Blind Willie'ego Johnsona.

Chris Ria pomieścił nagranie Blind Willie na wydanym w 2005 roku absolutnie niezwykłym zestawie płyt, bo to jest 16 płyt kompaktowych, na których spróbował Chris Ria zilustrować całą historię gitarowego bluesa. Na jednej z płyt zatytułowanej Texas Blues znalazł się właśnie ten utwór, Blind Willie, który wiernie ilustruje tę fascynację, jaki muzyka Blind Willie'ego Johnsona dostarczyła Chrisowi Ree, przede wszystkim właśnie w kontekście gry na slide guitar. Ale oczywiście nie tylko gra na slide guitar jest czymś, co do dzisiaj zadziwia współczesnych muzyków i słuchaczy i słuchaczki, ale także ta część twórczości, którą można nazwać twórczością, czyli przesłanie ideowe i muzyka. Jednym z takich utworów bardzo zasłużonych dla kultury amerykańskiej jest utwór zatytułowany Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Ten utwór i to nagranie oryginału dostąpiło niezwykłego zaszczytu i zostało wysłane w kosmos w 1977 roku, wtedy kiedy NASA wystrzeliła swojego Voyagera numer 1, na pokładzie którego znalazły się różne artefakty związane z naszą ziemską cywilizacją, także zestaw kilkudziesięciu nagrań, które miały charakteryzować kulturę muzyczną naszego globu. I na tej płycie obok dzieł Jana Sebastiana Bacha, Mozarta, Beethovena, Strawińskiego czy wreszcie Chucka Berry'ego znalazł się także i ten utwór Blind Willie'ego Johnsona. Dark Was the Night, Cold Was the Ground.

do techniki gry slide, a także generalnie do twórczości Blind Willie'ego Johnsona przyznaje się Ry Cooder, jeden z najbardziej cenionych gitarzystów w tej stylistyce od połowy ubiegłego stulecia. Oryginał nagrania Dark Was the Night, Cold Was the Ground pochodzi z 1927 roku. A oto jak Ry Cooder zinterpretował to nagranie w 1985 roku. I jest to fragment ścieżki dźwiękowej do wielokrotnie wspominanego w tym cyklu filmu Paris, Texas. Ry Cooder, Dark Was the Night.

twórczość Blind Willie'ego Johnsona to połączenie muzyki szatana z muzyką boską, bo przecież Blind Willie Johnson być może przede wszystkim jest uważany za artystę z kręgu gospel. No ale to, co niesie w sobie zaśpiew jego gitary, daje nam, blues fanom i blues fankom, poczucie, że jest to artysta także i z naszego kręgu zainteresowań. Podobnego zdania musiała być Danielle Nicole, która na swojej płycie Cry No More w 2018 roku umieściła nagranie Lord, I Just Can't Keep From Crying. Oczywiście jest to kompozycja Blind Willie'ego Johnsona.

Także już w XXI stuleciu, w 2006 roku, Eric Burdon umieścił w swoim repertuarze utwór Blind Willie'ego Johnsona zatytułowany Soul of a Man, jednocześnie w ten sposób tytułując całą płytę. Choć płyta w zasadzie jest dedykowana innym artystom, czyli Rayowi Charlesowi i Johnemu Lee Hookerowi, a także miastu Nowy Orlean, no to jednak rozpoczyna ten album właśnie wersja Burdonowa utworu Soul of the Man.

but a burning light.

0: What is the soul of a man?
1: Jedną z najbardziej nieoczywistych i bym powiedział oryginalnych wykonawczyń utworu pochodzącego z twórczości Blind Willie'ego Johnsona jest Sinead O'Connor. W 2016 roku ukazał się album, który zawierał kilkanaście współczesnych wykonań kompozycji Blind Willie'ego Johnsona i wśród takiego zestawu jak Tom Waits, Cowboy Junkies, Lucinda Williams czy Ricky Lee Jones znalazła się także, no, dla mnie dosyć niespodziewanie, Sinead O'Connor. Oto w jej wykonaniu pieśń Blind Willie'ego Johnsona, Trouble Will Soon Be Over.

takim naturalnym, że tak powiem, kontynuatorem tradycji Blind Willie'ego Johnsona obok Raya Kudera jest przyjaciel Raya, Taj Mahal. Oto w jego wykonaniu You're Gonna Need Somebody on Your Bond.

somebody, somebody on your bar. Yes, you will.

0: Thank you.
1: Eric Clapton, który jest przede wszystkim wyznawcą teorii, że za wszystko, co pobrzmiewa we współczesnej muzyce, jest odpowiedzialna twórczość Roberta Johnsona, przyznaje także, że Blind Willie Johnson to była bardzo znacząca postać w historii muzyki i tej części historii, której on, Clapton, wiele zawdzięcza. Jednocześnie zwierzył się kiedyś, że od strony technicznej to, co robił Blind Willie Johnson w swoich nagraniach, jest dla niego, dla Claptona, niedostępne. Rzeczywiście, no, znawcy techniki gitarowej mówią, że Blind Willie Johnson był jednym z nielicznych artystów grających stylem slide, którzy potrafili wydobyć 3 lub 4 takie wyraźne nuty melodyczne przy jednorazowym uderzeniu w strunę. To świadczy podobno, mówię podobno, bo specjalistą nie jestem, o jakiejś niezwykłej umiejętności, precyzji i zręczności lewej ręki gitarzysty. Niemniej jednak Clapton ma w swoim repertuarze utwory Blind Williego Johnsona, a w tym wydaniu naszej audycji posłuchamy Motherless Children z specjalnego wydania albumu 461 Ocean Boulevard.

Twórczość Blind Willie'ego Johnsona fascynuje nie tylko artystów z ojczyzny bluesa, ale także i tych, którzy działają i tworzą między Wisłą a Odrą, a może nawet bardziej między Bugiem a Odrą. Oto zespół Łowoka, który no, był taką efemerydą działającą w latach 2012-2016, zespół prowadzony przez Rafaela Rogińskiego, głównego pomysłodawcy i gitarzysty, i Łowoka nawiązywała do różnych stylistyk muzycznych, nawiązując do muzyki amerykańskich aborygenów, czy też dźwięków wywodzących się z Papui Nowej Gwinei, ale także ta muzyka nawiązywała do bluesa i właśnie do twórczości Blind Willie'ego Johnsona. Posłuchajmy, jak Łowoka interpretuje utwór God Moves on the Water. Wspomniany Rafael Rogiński gitara, Paweł Szpura perkusja, Ola Rzepka organy i śpiewa Mewa Habiera.

Kolejny przykład współczesnej interpretacji muzyki Blind Willie'ego Johnsona na kontynencie europejskim to nagranie teamu twórczego muzycznego, czyli Hans Tessing i Big Daddy Wilson. Oto na albumie Payday w 2021 roku ukazał się utwór zatytułowany Everybody Ought to Treat a Stranger Right. Jakże precyzyjnie nawiązujący do tego, czego oczekuje się od niektórych współczesnych społeczeństw nieprzestrzegających zasady poszanowania obcego.

Jeszcze jeden przykład na to, jak żywa jest tradycja muzyki Blind Willie'ego Johnsona także u nas, w Polsce. Oto świetny gitarzysta i interpretator właśnie twórczości Blind Willie'ego Johnsona i fragment płyty Blues Ballads wydanej w 2022 roku. Łukasz Jemioła w kompozycji Blind Willie'ego Johnsona, Keep Your Lamp Trimmed and Burning.

Na zakończenie postanowiłem przypomnieć jeden z najbardziej znanych utworów Blind Willie'ego Johnsona, noszący tytuł It's Nobody's Fault But Mine. Myślę, że najbardziej od strony takiej rynkowo-komercyjnej ten tytuł został spopularyzowany przez Led Zeppelin, którzy własną wersję Nobody's Fault But Mine zaprezentowali na albumie Presence w 1976 roku, choć jak sami stwierdzili, to była dosyć luźna interpretacja i dlatego pod tym wykonaniem podpisali się członkowie zespołu, czyli Jimmy Page i Robert Plant. Ale utwór ten fascynował wcześniejsze pokolenia znakomitości świata muzycznego, Nina Simone, Grateful Dead, no a bardziej już współcześnie interpretowali ten numer Lucinda Williams, Eric Bibb, a ja wybrałem na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa interpretację Raya Kudera. Nobody's Fault But Mine. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo. Następne dwie godziny spędzimy w towarzystwie gitarzystów sparzonych. Taki żart. Sparzonych nie gorącą wodą, ani nawet smołą, tylko występujących w parach. Bowiem jest wiele takich przypadków z historii światowej fonografii, kiedy dwóch znakomitych wioślarzy spotyka się w studiu i nagle odnajdują coś elektrycznego, nie tylko w gitarach, ale coś elektrycznego między sobą. Powstaje nowa fala stojąca, która powoduje, że każdy z nich wnosi do gry drugiego coś własnego, co sprawia, że cała ta sytuacja jest ogromnie interesująca i czasami wręcz podniecająca. Zacznijmy od duetu dwóch pokoleń, czyli Cheta Atkinsa i Marka Knopflera. Chet to oczywiście guru, nauczyciel, i Mark uczeń, bardzo zdolny przy tym. No ale tutaj nawet nieistotna jest ta relacja guru-uczeń, istotniejsza jest ta relacja dwóch muzykantów, którzy będąc ze sobą i znając swoje możliwości, bawią się jednocześnie tym, co robią, przynoszą sobie wzajemnie przyjemność, relaks, no i w ogóle słychać, że kochają się wzajemnie i kochają swoją muzykę. Panie i panowie, Chet Atkins i Mark Knopfler i moje ulubione nagranie tych dwóch dżentelmenów, There Will Be Some Changes Made.

Chet Atkins i Mark Knopfler. To było ździebko historii z wąskiej dziedziny gitarowych duetów. No a teraz będzie współczesność. Pierwsza połowa 2008 roku i płyta Sonnego Landretha. Sonny Landreth to z południa Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z Luizjany wywodzący się fantastyczny gitarzysta, specjalizujący się zwłaszcza w grze na gitarze slide. Do tego komponuje, wodzi swoje zespoły, no i także śpiewa. Na ostatnim Crossroads Festival zorganizowanym

Jerzego Landreffa. I za chwileczkę dwa razy w kompozycjach Sonego Landreffa usłyszymy obu tych gitarzystów, Sonego i Erika. Tytuły, służę bardzo, When I Still Have You i Storm of Worry. Sonny Landreth i Eric Clapton.

To byli Sonny Landreth z Ericiem Claptonem. Jak Państwo może zauważyli, wielu spośród tych artystów, którzy występowali na słynnym festiwalu Crossroads organizowanym przez Claptona, później jak gdyby chcąc zrewanżować się Ericowi za zaproszenie do udziału w tej imprezie, zapraszali jego samego do udziału w swoich sesjach nagraniowych. Tak było w latach poprzednich, tak jest i po tym festiwalu, który wydarzył się w 2007 roku. Steve Winwood. Steve zaprosił Erica Claptona do nagrania jednego numeru na płycie Nine Lives, tytuł tego utworu Dirty City. A my dołożymy jeszcze do tego kolejny duecik Winwood-Clapton, pochodzący z festiwalu Crossroads i to będzie słynne Crossroads.

Nie samym Claptonem Baobab żyje. Baobab kocha również innych gitarzystów. Od chociażby Duke'a Robillarda i Roniego Earla. Ci dwaj też nagrali w 2005 roku płytę zatytułowaną Duke Meets Earl, czyli Książę spotyka hrabiego. No i na tym poziomie najwyższych sfer towarzyskich gitarowych dokonali kilku bardzo przyjemnych realizacji. Dwie z nich za chwilę. Looking for Trouble i Two Bones and a Pick. Duke Robillard i Ronnie Earl.

Duke i Ronnie to moi ulubieni gitarzyści, a zresztą nie tylko moi, bo świadczy o tym chociażby fakt, że ich płyty w świecie bluesowym i w środowisku rozchodzą się znakomicie. Duke ma nieco łatwiej, bo on poza tym, że gra, to jeszcze jest bardzo stylowym wokalistą. No a jeśli chodzi o Ronniego Earla, to ten tylko swoją gitarą opowiada to, co czuje. Ronnie jest przede wszystkim poetą i lirykiem gitary, lirykiem bluesa, chociaż, co było słychać, przecież również w takich żywych shuffles bardzo sobie świetnie radzi. Chciałbym teraz zaprezentować dwa duety Ronniego Earla z mniej znanymi gitarzystami. Pierwszy to będzie kompozycja Eddie'ego Taylora Bad Boy, którą Ronnie Earl zagra wspólnie z Lutherem Guitar Junior Johnsonem, czarnoskórym weteranem bluesa. A drugie nagranie to Blues for Pee-wee z mało znanym, chociaż bardzo stylowym gitarzystą z Florydy, Willie Lomaxem. Dwa razy duety Ronniego Earla.

To były gitarowe duety Roniego Erla. No a teraz troszkę tak mi się porobiło, że z tych duetów przejdziemy w konfiguracje jeszcze bardziej skomplikowane, choć nadal bardzo gitarowe. Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a konkretnie mówimy o Kalifornii, w tym rejonie pomiędzy San Francisco i LA, dzieje się wiele takich gitarowych blues rockowo czy około bluesowych historii, które z gitarą są ogromnie związane. Za większością z tych poczynań stoi niejaki Mike Varney, to jest producent, który współpracuje z wieloma kalifornijskimi blues rockowo nastawionymi gitarzystami, takimi jak chociażby Pat Travers czy Eric Gales, no ale także z tymi, którzy wydawałoby się są bardziej związani z hard rockiem czy wręcz z metalem, jak Michael Schenker czy Billy Sheehan. Otóż Mike Varney przyczynił się do powstania takich nieformalnych związków, towarzystw gitarowych i teraz chciałbym, żebyśmy się nimi zajęli. Zaczniemy od Los Angeles, czyli od nieformalnego już, jak mówię, zgromadzenia, które się nazywało LA Blues Authority. W 1992 roku ta formacja nagrała album zatytułowany LA Blues Authority i z tej płytki chciałbym teraz przypomnieć dwa nagrania. Rambling on My Mind Roberta Johnsona, w którym usłyszymy Kevina Russella, Jeffa Watsona i Tonego McAlpine. To wszystko są nazwiska, imiona i nazwiska i wszyscy ci trzej panowie to są gitarzyści. A drugie nagranie, You Don't Love Me, to będzie duet gitarowy Steve Lukather i Richie Kotzen. No to posłuchajmy, jak brzmi LA Blues Authority.

No to już wiemy, jak rzeźbią blues-rockowi gitarzyści w LA, a teraz zerknijmy, jak podobna rzeźba zakorzeniła się w San Francisco. Wspomniany już producent Mike Varney wspólnie z gitarzystą Kevinem Russellem wyprodukowali kiedyś, a było to już dobrych parę lat temu, w 1993 roku, dwie części albumu zatytułowanego San Francisco Blues Guitar Summit. Wzięło w tej zabawie udział prawie 10 gitarzystów, nie licząc basistów, klawiszowców i perkusistów. Materiału złożyło się na dwie płyty, a ja chciałbym teraz z tych właśnie albumików zaprezentować dwa bardzo pełne energii blues rockowe, gitarowe hiciorki. Kevin Russell, Craig Erickson i TJ Parker zagrają Roadhouse Stomp, a potem

Tak się rzeźbiło w San Francisco 15 lat temu. A teraz, bracia i siostry, zademonstrujemy, jak się rzeźbi gitarowo w naszej ojczyźnie, bo przecież polscy gitarzyści, nie gąski, też swój gitarowy język mają. Sporządziliśmy wspólnie z Leszkiem Cichońskim coś na kształt takiego Polish Guitar Summit na okoliczność bicia gitarowego rekordu Guinnessa we Wrocławiu. Wyprodukowaliśmy płytkę zatytułowaną Hey Jimmy, polskie gitary grają Hendrixa. No i tutaj mnóstwo fantastycznych, rodzimych duetów, tercetów, a nawet i kwartetów gitarowych się pokazało. I teraz posłuchamy dwóch duecików. Marek Raduli z Krzysztofem Ścierańskim, Third Stone from the Sun, oraz Ryszard Sygitowicz z Jackiem Królikiem, Angel. Oto jak polskie gitary grają Hendrixa.

Na koniec tego wykładu o gitarowych dialogach kolejny, ale już tym razem naprawdę ostatni dialożek. Leszek Cichoński z Markiem Radulim, a do tego głos Sebastiana Riddla. Wspólnie oni wykonają Thanks Jimmy, kompozycję Leszka Cichońskiego do tekstu Wojtka Staszewskiego. To też nagranie z płyty Polskie Gitary grają Hendrixa. Hey Jimmy!

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, nie zwlekając, zaprasza słuchaczki i słuchaczy na bluesową imprezę. Po angielsku Blues Bash. Taki tytuł nosi płyta Duke'a Robillarda i jego przyjaciół, która ukaże się w listopadzie 2020 roku. Znajdzie się na niej także nagranie zatytułowane Do You Mean It? Duke Robillard.

Już się cieszę na tę nową płytę Duke'a Robillarda i na całą tę bluesową imprezę, albo jak za moich czasów młodzieńczych mówiło się prywatkę, bluesowa prywatka Duke'a Robillarda. Myślę, że będzie nas cieszyć na zakończenie 2020 roku. A teraz artysta, który wystąpił już parokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa i żeby przypomnieć, kim on jest, nagranie sprzed 4 lat. Artysta nazywa się Steve Azar i ze swoimi The Kingsmen wykona teraz utwór zatytułowany Stop to Wandering My Way.

Steve Azar to muzyk, gitarzysta, wokalista, bandleader, także troszkę aktor, filantrop, jak sam mówi, golfista, który kojarzony jest głównie z takim postępowym nurtem muzyki country. No ale przecież ma w swoich dokonaniach fonograficznych wiele takich elementów, które wskazują na to, że nieobce mu są także bluesowe kontakty. Chociażby to, co wydarzyło się na jego poprzedniej płycie, kontakt z muzykami, którzy wcześniej grywali, a to z B.B. Kingiem, a to z Elvisem Presleyem, a to z innymi bluesowymi znakomitościami. No i teraz w 2020 roku ukazuje się album zatytułowany My Mississippi Reunion, na którym to albumie znalazł się także utwór zatytułowany Cold Water, w którym Steve Azar występuje razem z dobrze nam znany z występów w Polsce Cedriciem Burnsidem. Oto panowie Azar i Burnside w nagraniu Cold Water.

Pamiętamy wszyscy, no mówię wszyscy my tutaj wokół bielszego cienia bluesa zgromadzeni, Nuno Mendelisa, artystę bluesowego rodem z Brazylii. Kontynuatorem tego cyklu brazylijsko-gitarowo-bluesowego jest w bielszym odcieniu bluesa Artur Menezes, który właśnie wydał swoją nową płytę i to już okazuje się jest chyba szósta płyta w jego katalogu zatytułowana Fading Away. Są tam nawiązania do innych bohaterów naszego cyklu, no bo jest też nagranie na przykład z Joe Bonamassą, ale ja bym chciał dzisiaj przedstawić własne nagrania, w których Menezes demonstruje sam swoją główną siłę, czyli swoją fantazję gitarową, która nawiązuje oczywiście do korzeni bluesa, ale także nie stroni od innych wpływów, a to troszkę funkowych, a to czasami też i trochę brazylijskich. Płyta Fading Away i z tego albumu dwa nagrania, Fighting for Your Love i Devil's Own. Artur Menezes.

W audycji Nowaliki spod Baobabu wspominałem już o niespodziewanej edycji kilkunastu nowych nagrań Lucindy Williams. To zbiór dedykowany Tomowi Pettiemu, zatytułowany Running Down a Dream, a tribute to Tom Petty. I nie jest to płyta w tym sensie, że nie jest to krążek, który można kupić w sklepie albo w internecie, tylko jest to zbiór nagrań wyłącznie cyfrowych, które Lucinda udostępniła także w formie wideoklipów klubom muzycznym w Stanach Zjednoczonych, które no, nie mogą w tej chwili gościć jej zespołu ze względu na covidowe obostrzenia. Lucinda postanowiła udostępnić nagranie swojego koncertu wraz ze swoim zespołem kilkunastu klubom amerykańskim, no a nam dała możliwość odsłuchania tych nagrań w formie cyfrowej z internetu. I oto za chwileczkę dwa nagrania z tego cyklu w pierwszym odcieniu bluesa zaistnieją. Down South i Southern Accents. Dwa razy Lucinda Williams kłaniająca się Tomowi Pettiemu.

Teraz sięgniemy do dosyć zamierzchłej przeszłości, czyli do lat 70. Zespół Electric Flag wystąpi po to, żeby przypomnieć, jak brzmi w pełni zremasterowana i odnowiona wersja nagrań z tego roku zespołu Electric Flag. Oto właśnie takie odświeżone i w związku z tym krystalicznie brzmiące nagranie Electric Flag zatytułowane My Baby Wants to Test Me.

works out that way. Właśnie minęło 50 lat od chwili, kiedy ukazał się album American Beauty. To jedna z najbardziej charakterystycznych i znanych płyt grupy Grateful Dead, ikony amerykańskiej muzyki lat 70. To oczywiście wydanie poszerzone o różne outtake'i i nagrania koncertowe, ale ja chciałbym dzisiaj po prostu przypomnieć jedno z pięknych nagrań lekko bluesujących z repertuaru Grateful Dead z tej właśnie płyty, a więc sprzed 50 lat. Oto Grateful Dead i Candyman.

Wśród pojawiających się nagrań z zamierzchłej przeszłości, które teraz ukazują się ponownie w różnych remasterach i odkurzonych wersjach, znalazłem także miłą antologię Lil Williego Johna, artysty, z którym łączą mnie bardzo sentymentalne wspomnienia, bowiem on właśnie skomponował jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, bluesów miłosnych, czyli Need Your Love So Bad, które później tak pięknie wykonywali Peter Green i Gary Moore. Posłuchamy dzisiaj tej kompozycji w autorskim wykonaniu Little Williego Johna, a do tego dorzucimy jeszcze dwa inne jego przeboje. No, przeboje z lat 50. To będą utwory All Around the World i Home at Last. Panie i panowie, Little Willie John.

I na koniec trzy bluesiki, bluesiki bardzo współcześnie wydane, choć zarejestrowane kilkanaście lat temu. Okazuje się, że sympatyczny i świetny zresztą harmonikarz Bob Corritore ma w swoim archiwum mnóstwo nagrań, które albo ukazały się kiedyś i bez większego rozgłosu popadły w zapomnienie, no albo wręcz nigdy jeszcze nie były publikowane i teraz ukazują się w takiej serii archiwalnej, wydawanej przez wytwórnię Wheatstone. I w ramach tej serii ukazał się album Traveling the Dirt Road, który w 2007 roku został wydany w formie nieco krótszej, no a teraz z dodatkami został wznowiony, odnowiony, no i jest nadzieja, że dzięki temu trafi do szerszej publiczności. Autorami muzyki są Dave Riley, gitarzysta i wokalista, i Bob Corritore, czyli wspomniany już harmonijkarz. To 12 nagrań, które nawiązują do najlepszej tradycji chicagowskiego bluesa, choć Dave Riley jest przecież z Mississippi. No ale te dwa strumienie muzyczne połączyły się kiedyś pięknie i one chyba tworzą taką prawdziwą, żywą tkankę współczesnego elektrycznego bluesa. Jak mówią niektórzy z fanów Bielszego Cienia Bluesa, to jest taki blues, w którym jest najwięcej bluesa. A więc Dave Riley i Bob Corritore w trzech nagraniach. Friends, Come Here Woman i na zakończenie Way Back Home, czyli Powrót do domu. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

nocą dbaj o miłość. Miłość to, to kruchy kwiat. Nozią w środku serca grzeją swoim ciałem. Miłość to powiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy,

0: mojego przyjaciela Wojtusia.
1: No więc właśnie, chociaż przyznaję, że jestem zaskoczony, że mam kubkę przeważającą, ale witam serdecznie. Pierwsza płytka, do mnie Janek trochę ubiegł, bo zerknął na okładkę i mówi: o, tego nie nadawałem, bo mi się nie podobało. Ja chciałem powiedzieć, że wcześniejszy albumik tego Hoochie Coochie Men, gdzie John Lord jest pierwszoplanową postacią, podobał mi się i z wielką chęcią, jak zobaczyłem anons o wydaniu tej płyty, to ją złapałem, nawet nie słuchając. Tym bardziej, że takie imponujące są tutaj zapowiedzi o gościnnych występach. Jest Jimmy Burns, jest Ian Gillan. No i sobie myślę, musi być dobre, skoro ci te staruchy znowu grają bluesoroko podobną muzykę. No i rzeczywiście rozczarowałem się trochę. Jakoś zabrakło tu ognia, może pośpiesznie to zrobili. A ty słuchałeś całej, czy po jakiejś próbce powiedziałeś, że nie?
0: Nie, no słuchałem całej, ale ja być może uprzedzony byłem od początku, bo generalnie wydaje mi się, że te powroty Brytyjczyków, którzy kiedy myśmy byli młodzi w latach 60. i oni byli też młodzi i byli fajni, próbują teraz odgrzać to, to one są po prostu dla mnie mało strawne. I powiem ci, kiedy takie to moje wrażenie się tak naprawdę potwierdziło. Pewnie się zdziwisz, bo to było wtedy, kiedy był Chris Farlow w Polsce i kiedy grał koncerty, byliśmy na jednym z jego koncertów wspólnie. I sam koncert jest w porządku, bo wtedy widzę, że człowiek jest naprawdę jakoś zaangażowany w to, że tym żyje, że nawet go to bawi, ale wydaje mi się, że w studiu to oni nie potrafią tego samego ognia już siebie wykrzesać i lecą jakąś taką, no nie tyle sztampą, ile ja czuję, że to są już starsi panowie, którzy grają tak, jak ich nauczyło życie, czyli właściwie, profesjonalnie, ale no nie ma w tym żadnego drive'u. No,
1: rutyniarstwo no, raczej przeważa, myślisz?
0: No takie troszkę to jest niemieckie granie, powiedziałbym, że głównie sekcje są jakieś takie, które no nie dają mi poczucia tego, że ja się mogę z tym na tyle połączyć, żeby się gibać. No.
1: No dobrze, ja to wszystko rozumiem i może dlatego niektórzy z tych dziadków sięgają po wspomaganie w postaci na przykład młodego perkusisty czy jakiegoś tam basisty, który dodaje temu trochę ognia młodzieńczego. A druga sprawa, wiesz, że oni są panami w okolicach 60 i poza i może im lekarz nie pozwala już na wspomaganie, które dałoby tego ognia. Siedzą w tym studiu trzeźwi jak gwizdki, wspominają dawne lata i nie ma jeszcze tej publiczności, która działa często jak narkotyk na artystę. Więc tu bym się z tobą zgodził. Niemniej.
0: No, coś w tym jest, chociaż to też takiej prawidłowości nie ma, bo znam z naszych tutaj kręgów ojczystych artystów, którzy no, przestali spożywać, ale dzięki temu nabrali zupełnie niezwykłego takiego wiatraczka w tyłku.
1: To jest uniwersalna prawda.
0: A inny przykład, no to jest mój ukochany artysta Clapton Eric, który no, tak naprawdę odżył wtedy, kiedy na dobre zrzucił z siebie wszystkie nałogi, kiedy założył rodzinę i kiedy no, ma do czego wracać, ale to go uwolniło jednocześnie artystycznie. No, ta ostatnia płyta jego z J.J. Cale'em jest tego najlepszym, moim zdaniem, przykładem.
1: No, ja wiem, no, tak muszę tego Lorda obronić, bo to też mój kolega sprzed lat, jeszcze jak był Artwoodem. Przypomnę ci mądrość, nie wiem, czy ona jest ludowa, ale bardzo mądra mądrość. Wyjątek potwierdza regułę. Skoro Eric sobie dał radę w ten sposób, to inni sobie nie dali. A utwór, którym szybko zamykam dyskusję, bo jestem na pozycji nie najlepszej, brzmi tytuł tego utworu Gotta Find Me Some Fire. John Lord, dziadek trochę, ale z piękną przeszłością, jego Hoochie Coochie Men.

0: Troszkę się dziwię, bo zapowiedziałeś jeden numer tych huci-kuci lordów, a tymczasem poszły dwa.
1: Skorzystałem z tego, że byłeś odwrócony przez chwilę i dorzuciłem jeszcze klasyczny kawałek Heart of Stone, który...
0: Bo się zapatrzyłem na naszą realizatorkę cudną.
1: A no widzisz. I to pomogło mi wrzucić. Zresztą rozpoznałeś bez kłopotu ten numer. Nie upieram się i nie bronię tej płyty jako objawienia, ale czasem lubię posłuchać takiego grania jako muzyki, nie wiem, towarzyszącej, i wspomnienia to budzi we mnie.
0: A przy okazji słuchałeś Jacka Bruce'a z Robinem Trauerem?
1: Tak, słuchałem.
0: To dla mnie już jest tak smutne i no tak niestety nieszczęśliwe i tak pozbawione jakiejś radości muzykowania. No, owszem, tam nie ma się do czego przyczepić. To są wszystko świetnie zagrane rzeczy, ale właśnie ta świetność jest niepoparta moim zdaniem jakimś dowodem, że oni to lubią.
1: Ale wiesz co, jak sobie słuchałem tego i przypomniałem lata świetności i Creamów, to ten Jack Bruce, on nigdy nie był wesoły. Ale miał tych dwóch kolegów tak nieprawdopodobnie napędzających, że to wszystko się złożyło. To jest taki moment, jak mówią, znaleźć się we właściwym miejscu o właściwym czasie. I to zagrało. A potem Bruce nagrywał i nagrywał i nagrywał i była taka dobrze oceniona płyta Songs for a Tailor, na której były echa Creamów. Ale to wszystko były echa. Czyli tak się musi dziać czasem.
0: No to teraz może coś weselszego zagrasz.
1: Wesołość we mnie budzi wszystko to, co Amerykanie w tej chwili wpakowali do worka Roots. Nie ma właściwie. Ja przyznaję, że nie jestem zwolennikiem określenia korzenne granie, bo jestem z tego pokolenia, dla którego określenie korzenne to były zapachy sklepów z piernikami, ziołami i tak dalej. A korzenie amerykańskie to jest takie szukanie źródeł w mieszance kantrowo, rockowo, bluesowo, rytmicznej, rockabilly, wszystko tam jest.
0: No tak, ale to przepraszam, że przerwię. Tak. To wszystko gdzieś tak zmierza jednak w stronę uprawdopodobnienia tego, co powiedział Willie Dixon.
1: Że miał dziecko?
0: Nie, nie. Blues are the roots. Everything else is the fruits.
1: No dobrze. Zgadza się. Niemniej teraz, ja mówię, odnoszę to do tego, co Amerykanie do tego pudełka z napisem Roots wkładają. Gdyby mieli słuchać się tego, co zacytowałeś, to byłby tam blues w różnych odmianach, prawda? Happy blues, jump blues, smutny blues.
0: Nie, właśnie korzonki tylko. A blues później wypączkował w mnogości różnych innych gatunków.
1: Jeżeli zastosujemy to, to się okaże, że to, co dzisiaj jest Roots, to jest anachronizm, to nie pasuje, bo to musiało być przed bluesem, a nie było, więc to jest taka trochę zabieg dla uporządkowania dla tych, którzy chcą wszystko nazwać.
0: No ale nie przekonasz mnie na przykład, że w muzyce tych chłopców, których płytkę trzymasz w rączkach, nie ma właśnie owych bluesowych korzonków.
1: Ale oczywiście, że tak, tylko ich się nazywa, że grają korzenie. O rany, to musielibyśmy napisać, to nie jest telewizja, zrobić drzewko. Chodzi o to, że Roots to ja lubię, po prostu.
0: No to tu się zgadzamy. Tak samo jak nie bardzo nam się podobał Huchi Kuchi, tak Roots oba lubimy.
1: A tutaj przedstawiciele Roots noszą nazwę The Blazers i oni, no oni w ogóle są dziwne Roots, bo oni mają jeszcze tex-mexowe takie konotacje w tym, co robią. I właściwie trzeba powiedzieć, że często są porównywani z Los Lobos na przykład.
0: No tak, ale więcej w nich niewątpliwie rockabilly niż tak, Los Lobos. Tak.
1: Tytuł płyty East Side Soul, i to East Side to też jest symptomatyczne, bo wschodnia część Los Angeles, który wydaje się być miastem Hollywoodu, palm i limuzyn, ma bardzo, nazwijmy to, ryzykowne miejsca, do których nie należy się zapuszczać. A East Side to jest takie coś, takie latynosko, groźne.
0: Daleko do wody mają.
1: Owszem. Niemniej muzyki tam dużo się można nasłuchać, a ci, którym się udało, tak jak Blazers, są szerzej znani. No i z tej płytki bym chciał, myślę, że
0: Nawet... A to wiesz co, to od razu dwa zapuść, co, ja żebym później ja nie był zaskoczony, bo jak taki jestem zaskoczony, to nie wiem, gdzie ja jestem i nie trafiam w drzwi czasami.
1: Jako gospodarza, czy nie mógłbym trzech, bo są krótkie dosyć.
0: Och, to już w ogóle będę tak rozkojarzony, że chyba już nie wrócę.
1: No, uważaj tylko, żeby nasza cud piękności realizatorka nie poszła z tobą w nieznane.
0: Nie, bo żona patrzy.
1: A, rozumiem. Trzy tytuły, jeśli uda mi się na małych literkach wypatrzeć. Pierwszy, Fun and Laughter. Chciałeś coś wesołego i szczęśliwego, to już sam tytuł to zapowiada. Potem będzie Before I Get Too Old. Znowu optymistyczny. Zanim się zestarzeje. To się do nas odnosi.
0: Ale to nigdy ten moment nie nastąpi. To jest tym najbardziej optymistyczne.
1: Ależ jak najbardziej. I wreszcie, no to może być pesymistyczne, ale zależy jak to podejdzie. Let me go.
0: A idź sobie.
1: No właśnie, a ja nie pójdę, tylko posłucham, a potem zapowiem jeszcze coś innego.

0: Troszkę podejrzałem twoją kubkę i wprawdzie teraz już nie będzie Tex-Mex, ale coś mi się wydaje, że z hiszpańskości tośmy całkiem nie wyleźli jeszcze.
1: No więc właśnie, z tego dwuczłonowego określenia zachowajmy Mex, choćby dlatego, że ci państwo, których usłyszymy, pochodzą z Meksyku. Ale ich roots, że nawiążę, takie pound-down zrobię, korzenie są dość ciekawe, ponieważ w tej chwili oni stanowią duet gitarowy, pan i pani, młodzi państwo, ale zaczynali w meksykańskiej...
0: Znaczy w naszym wieku?
1: A nawet troszkę młodsi, ci powiem.
0: Czyli cudowne dzieci, cudowne, można powiedzieć.
1: Absolutnie. Wunderkidy. I chciałem powiedzieć, że oni zaczynali w meksykańskiej grupie metalowej. Co trochę może dziwić, bo metalowcy, wiadomo, mają pewien określony rodzaj estetyki oraz natężenia grania, ale ten metal w Meksyku nie przyniósł im wielkich laurów i w którymś momencie wyruszyli do Europy, a konkretnie do Anglii, we dwójkę. Tam grali, robili taki busking, czyli granie na ulicach. Rodrigo, bo to jest duet Rodrigo i Gabriela, Rodrigo opracowywał to razem z Gabrielą na gitarach akustycznych, ktoś ich usłyszał, komuś się spodobało, wystąpili w jednym klubie, w drugim, potem doszło do nagrania i to jest ich płyta, jeśli dobrze pamiętam, druga, studyjna, z której pewien...
0: Czy mam rozumieć, że ona nie została w macierzystym ich Meksyku wydana i zrealizowana,
1: nie,
0: tylko właśnie w rzeczonej Anglii.
1: Tak. Być może rykoszetem to wróci, a nawet powinno, bo to jest naprawdę świetny album, no ale na razie wiadomo, że oni już wyrobili sobie markę na wyspach.
0: Ale mówisz rykoszetem do Meksyku?
1: Do Meksyku, tak.
0: Wiesz co, że to mi się wydaje właśnie mało prawdopodobne, bo to jest troszkę tak jak z bluesem w Ameryce, że blues do czarnych w zasadzie nie wraca. On wraca...
1: Tak, ale oni nie grają bluesa.
0: No tak, tak, ale mówię, wiesz, o pewnym, o takim tym oryginale, który dla twórców tych oryginalnych już przestaje być atrakcyjny. I nie wiem, czy w Meksyku jest na to rynek po
1: nie
0: prostu.
1: Nie mam pojęcia, a może nawet jest konkurencja w postaci 400 tysięcy duetów gitarowych, bo tradycja tej akustycznej gitary przecież w Meksyku jest żywa.
0: I może dla nich to już nie jest nic atrakcyjnego.
1: Może to nie jest atrakcja, rzeczywiście. Dla mnie była, tym bardziej, że utwór, który zacząłem nadawać uporczywie w porannych audycjach w Trójce, wzbudził ogromną...
0: Pozdrawiamy zaprzyjaźnioną Trójkę.
1: Oczywiście. Ogromne zainteresowanie i aprobatę ogromną. Tym bardziej, że to była przeróbka klasyki absolutnej. Oni się ośmielili sięgnąć po Schody do Nieba, czyli Stairway to Heaven Zeppelinów. Zrobili to świetnie i może zanim usłyszymy coś więcej w wykonaniu, to proponuję w Radiu Baobab, to chyba będzie premiera.
0: No myślę, że tak, ale to na prośbę młodych słuchaczy.
1: A konkretnie jednego, który stoi niedaleko. Przyznam się, że to jest mój syn, który bardzo lubi tę wersję, tak jak i oryginał zresztą. Więc teraz Rodrigo i Gabriela, oto jak oni sobie poradzili z legendą.

0: Młody miał rację, no rzeczywiście to jest piękny numer. Troszkę to jest tak też myślę, że gdyby to był inny oryginał, to może byśmy się tak nie zachwycali, ale też jest tak, że można bardzo zepsuć piękny oryginał, a tym Rodrigo akurat się udało nic nie zepsuć, a jeszcze dodać własnego i zrobić z tego cacuszko.
1: To może wynikać z tego, że oni naprawdę umieją na tych gitarach grać, myślą prawidłowo, a dowód na to niech za chwilę zabrzmi, ponieważ nie chciałbym, aby słuchacze pozostali tylko z takim wrażeniem, że oto ktoś na gitarach zagrał fantastyczny, klasyczny kawałek rockowy, no i przypadkiem mu wyszło. Na tej płycie większość to są ich własne utwory, kawery są tylko dwa, Te schody do nieba i Orion Metallica, który być może kiedyś tutaj zagości, ale teraz, żeby oddać szacunek ich własnej twórczości, chciałbym zaproponować świetny kawałek z tej płyty zatytułowany Satori. I on może dać pogląd na to, jak oni kombinują na własną rękę, bo może ten Led Zeppelin miał być taką lokomotywą, która pociągnie płytę, bo jest to rozpoznawalne. I nie będę już inżyniera Mamonia cytował, ale łatwiej to zahaczyć słuchacza takim znanym motywem. To co, Satori posłuchamy? Też premiera, bardzo się cieszę.
0: Zamieniam się we wsłuch.

0: No, pięknie było, ale tak coś mi się wydaje, że trzeba by wrócić do elektryczności.
1: No tak, ja wiem, że w Radiu Baobab wycieczka zbyt odległa od bluesa nie może trwać długo. To też mam tutaj zespół, który pewnie znasz. Jego nazwa Delta Moon. On jest dość ciekawy o tyle, właściwie jego najnowsza płyta powoduje tą ciekawość, którą przed chwilą wymieniłem, że ni stąd, ni zowąd skończyli z konsekwentnym wystawianiem na front kobiet, wokalistek, i ostatnia płyta, były nawet takie obawy, że będzie klapą, została nagrana z męskim śpiewakiem. Ale to jest wcześniejszy album, do tego jeszcze live, czyli na żywo. To jest na moje rozeznanie, może nie tak dobre jak twoje, ale to nie jest jakaś tam pierwsza liga, ale bardzo porządnie grają i czują tę muzykę. I ta płyta, o ile uda mi się dojrzeć datę, jest z 2003 roku, czyli jeszcze jest śpiewająca pani, a utwór, no, klasyka właściwie, bo Johnny'ego Wintera, Mean Town Blues. Ja korzystam z tego, że tu ograniczeń czasowych, co z tobą uzgodniłem wcześniej, nie ma takich rygorystycznych. Ja lubię czasem długasa przynieść. No i to ma ponad 10 minut. Wytrzymuje antena Baobaba?
0: Antena, mało że antena wytrzyma, ale słuchacze wytrzymują, bo wtedy, kiedy jest coś takiego jak żywe, prawdziwe, to słuchacz to czuje i też mu jest przyjemnie, że w tym uczestniczy. A skoro już ty masz możliwość zagrania długiego koncertowego, to ja później się jeszcze dolepię też z moim jednym ukochanym, dosyć nowym koncertowym i też żywym.
1: I też długim, tak?
0: No nie aż tak długim, ale najważniejsze, że żywym i takim z ogniem, z prawdą.
1: To ja sobie pozwolę w takim razie przyznać nagrodę redaktora, który w tej audycji nadał najdłuższy utwór. Mogę?
0: No,
1: 10:37.
0: tak, za chwileczkę też zapuścimy dla ciebie specjalnie oklaski.
1: Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie podać tytuł raz jeszcze, żeby skrupulatni słuchacze mogli sobie zanotować. Mean Town Blues. To, co szczeka, to nie jest Johnny Winter, tylko zwierzątko za oknem, ale nie będziemy się nim przejmować.
0: Piesek ma na imię Tagbe, ma 17 lat.
1: Wygląda na 16.

0: teraz czekam na twoją propozycję koncertową, ale tak jak ty zerkałeś na moje płyty, to ja zerknąłem na twoją i to jest artysta, którego bardzo lubię i który gra takiego blues rocka, jaki mi odpowiada.
1: I to jest też koncertowa płyta, na której Tab Benoit, bo o nim mowa, gra ze swoją Louisiana Slurue. Nine Train to Nashville to się nazywa, czy Nashville, jak kto woli.
0: No jak na południu jesteś, to Nashville musisz.
1: I to jest taka płyta, która przypomina mi, przy zachowaniu wszelkich proporcji, najlepsze momenty naszego rodzimego dżemu z Ryśkiem Riddlem. Tam są takie, takie emocje, taki klimat i taki puls, który podczas koncertów dżemu, a miałem doświadczenie z tymi koncertami wielokrotne, no dawały mi strasznego kopa, takiego no, w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. I dlatego z ogromną radością wracam do tej płytki, chociaż nowa wielokrotnie. I będzie dosyć długi utwór, nie tak długi jak twój, ale drugie miejsce niewątpliwie
0: no tak,
1: zajmę.
0: Ale ja już nagrodę mogę zatrzymać.
1: No tak, ale ja na pudło też się wdrapałem i z nagraniem zatytułowanym Stakolina, w którym obok Taba Benoit będą także Kim Wilson i Waylon Thibodeau.
0: No to takie bardzo dobre francuskie, mississippskie nazwisko, trzeba powiedzieć. A jak możesz wyjaśnić imię Tab? Czy to jest Tabeusz?
1: To ja, trzeba to przypisać temu, że ja skończyłem już 16 lat dosyć dawno i ja to kiedyś wiedziałem, ale...
0: Aha.
1: Ale jak gdzieś zajrzę do jakichś moich notatek,
0: dobrze,
1: samo nie wróci niestety, ale jak się za gumkę pociągnie, to tak jak to jojo tam. Klik w łeb i się otwiera. A na razie Tab Benoit, niezależnie od tego, co za tym tabem się kryje.

Hi, this is Greg Allman, and you're listening to Radio Biobub.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki z taką oto inicjalną refleksją, że za rzadko, myślę, w naszym cyklu spotykamy się z klasyką bluesa, z tą muzyką korzeni, która być może wydaje się dla wielu niezwiązanych z naszym gatunkiem czymś już bardzo antycznym, ale kiedy wraca się do tych nagrań, to okazuje się, że mają w sobie jeszcze wiele, wiele potencji skierowanej ku temu, żeby zbudować coś nowego. No więc dzisiaj zaczniemy od klasyki, która wywodzi się z dokumentu filmowego zmajstrowanego w 1990 roku przez brazylijskiego dokumentalistę João Moreira Sallesa. Stworzył on film, który nosił tytuł Blues – Pain Created to Heal Pain, czyli blues to ból stworzony po to, żeby ból uleczyć. Ten film to rozmowa z kilkoma wybitnymi przedstawicielami oryginalnego amerykańskiego czarnego bluesa. Za chwilę więcej o tych nagraniach, a teraz posłuchajmy duetu braci Meyers, Louis and Dave, w ich własnej kompozycji zatytułowanej Listen to the Blues.
3: Hey man, showtime!

0: gonna put you in the mood. Yeah.
1: Listen to the Blues, Louis i Dave Meyers. Bardzo zasłużeni dla chicagowskiej sceny muzycznej, uważani za pionierów grupowego, zespołowego, bluesowego grania. To oni stworzyli zespół The Aces, w którym także stawiali swoje pierwsze kroki Junior Wells i słynny perkusista bluesowy Fred Bellow. To był początek lat 50. Ten brazylijski film dokumentalny, o którym mówiłem wcześniej, przepadł gdzieś w niebycie internetowym, a ostatnio trafiłem na soundtrack z tego filmu, czyli po prostu na zestaw kilkunastu nagrań, których to reżyser João Moreira Salles dokonał w końcu lat 80. w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. I są to miejsca bardzo sentymentalnie związane z estetyką bluesową. I nagranie braci Meyers zostało wykonane w domu Louisa Meyersa w Chicago, no ale pozostałe były realizowane w tych miejscach, w których dział się blues, ten prawdziwy, w latach 20., 30. i 40. Za chwilę przeniesiemy się do Leland w stanie Mississippi, bardzo historycznego miejsca, które uwiecznił na przykład Johnny Winter w jednym z swoich nagrań, bo spędził tam kilka lat. No a potem przeniesiemy się do równie historycznego i bardzo uwiecznianego w różnych klasycznych bluesach miejsca, czyli do Clarksdale, obie miejscowości w stanie Mississippi. Z Leland, Mississippi usłyszymy nagranie Dust My Broom w wykonaniu Jamesa Sona Thomasa, a z Clarksdale Catfish Blues. I tutaj zagra i zaśpiewa Big Jack Johnson.

Po tej dawce źródłowej klasyki przejdźmy do współczesności, do nowości wręcz, ale to jest nowość, która tak mocno osadzona jest w tej klasyce i w tej przeszłości. To chyba jest dobry moment, żeby po tych staruszkach teraz posłuchać czegoś bardzo aktualnego. Ruthie Foster, świetna wokalistka, znana nam z występów podczas festiwalu Rava Blues, wiosną 2020 roku dostarczyła swoim fanom nową koncertową płytę. Płyta nosi tytuł Live at the Paramount i została zrealizowana we współpracy ze znakomitymi aranżerami Johnem Bisleyem i Johnem Millsem. Na tej płycie Ruthie przypomina o swojej fascynacji wielkimi wokalistami z przeszłości, i to niekoniecznie tymi ściśle związanymi z bluesem, jak chociażby z Sinatrą czy Ella Fitzgerald. I chciałbym teraz w takim kontrapunkcie do nagrań klasyków bluesa zaprezentować coś, co z tą klasyką jest związane organicznie. A więc Ruthie Foster w dwóch nagraniach z albumu Live at the Paramount. Woke up this morning i Joy Comes Back.

Ruffy Foster zasygnalizowała swoją płytę koncertową, a płytę studyjną sygnalizuje Whitney Shea.

Stand Up, tytułowe nagranie z albumu Whitney Shy, który to album ukazał się wiosną 2020 roku. Whitney Shy gościła już w moich audycjach wielokrotnie. Zachwalałem jej pełną feministycznych przesłań płytę A Woman Rules the World w niedalekiej przeszłości. No a teraz wygląda na to, że może Whitney Shy podbić świat ze względu chociażby na to, że płyta ukazuje się na znanej i szanowanej wytwórni Roof Records. Whitney Shy pochodzi z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, San Diego. Tutaj też była wielokrotnie nagradzana za swoje nagrania i sceniczne realizacje. Ta płyta jest wspólnym dziełem, bo sporo tu jej własnych kompozycji, ale także dołożył się do tego znany producent i saksofonista Cass Kazanow. Kazanow specjalizuje się w aranżacjach sekcji dętych, stąd nic dziwnego, że płyta Stand Up jest nasączona mocnymi akcentami instrumentów dent. Z albumu Stand Up Whitney Shy jeszcze w dwóch nagraniach: Equal Ground i Tell the Truth.

Myślę, że ta płyta spowoduje, że organizatorzy festiwali europejskich, także naszych, letnich, polskich, zainteresują się Whitney Shea, bo jej sceniczny wizerunek i energia emanująca z jej występów może z pewnością stanowić ogromną atrakcję każdej bluesowej i nie tylko zresztą bluesowej imprezy. Whitney Shea, album Stand Up. A teraz nagranie z gatunku kulinarnych. Gdybym chciał przetłumaczyć dosłownie catfish cake, to brzmiałoby to dosyć dziwacznie, czyli ciastko z suma. Sum to jest taka duża ryba z dużym pyskiem, zazwyczaj dosyć tłusta. Natomiast jeśli chodzi o oryginalny pomysł na taki tytuł, to usprawiedliwia ten pomysł fakt, że wykonawca pochodzi z Australii, a australijskim popularnym daniem jest właśnie catfish cake, czyli sum w panierce.

lot of cans. The sun's so bright, I'd even use it a raise. Catfish Cake to tytuł albumu Roba Tonioniego, a Rob Tonioni to dobry znajomy bywalców polskich festiwali bluesowych i w ogóle takich imprez, na których gra się żywą gitarową muzykę. Zazwyczaj zresztą podczas tych polskich występów towarzyszy Robowi Tonioniemu zespół Łukasza Gorczycy. No więc skoro Rob Tonioni lubi nasz kraj, to my też lubimy Roba i staramy się go wspomagać i wspierać w różnych jego dokonaniach fonograficznych, nawet jeżeli nie są one związane z polską kuchnią. Catfish Cake, czyli ów sum w panierce, to tytuł albumu, a piosenka, którą usłyszeliśmy, nosi tytuł New Set of Rays. Rob Tonioni ma też taką dobrą cechę, że się muzycznie nie zmienia, że gra te swoje ostre blues-rockowe riffy. No i tak też jest na tej płycie. Z albumu Catfish Cake Rob Tonioni w jeszcze jednym ostrym gitarowym numerze Captain Magic.

Uspokójmy teraz organizm zmotywowany energią Robatonianiego i oddajmy się ciepłemu powiewowi z południa.

czuje się, że to są dźwięki z południa, del sur po hiszpańsku. To jest też tytuł nowego albumu Javiera Vargasa i jego Vargas Blues Band. To nagranie jest też duetem gitarowym Javiera Vargasa oraz znakomitości gitary flamenco Juana Ignacio Gomez Gorjona, zwanego także Chicuelo. Javier Vargas to świetny gitarzysta, ale ma to nieszczęście, że przed nim równie świetnym, a może nawet i troszkę lepszym gitarzystą w świadomości fanów zaistniał Carlos Santana. Dodatkowo jeszcze Javier Vargas ma tę lekką niedomogę, że podobnie zresztą jak Santana, że w zasadzie nie śpiewa, więc angażuje sobie różnych wokalistów i jeśli o mnie chodzi, to nie zawsze są wybory najlepsze. Nie twierdzę, że płyta Del Sur jest słabą płytą, bo bardzo przyjemnie się tego słucha. Gitara Vargasa pięknie śpiewa. To wszystko jest

Kończę to wydanie pierwszego odcinka Bluesa kolejnym nagraniem z południa, no bo przecież Floryda leży na południu Stanów Zjednoczonych, a właśnie z Florydy wywodzi się grupa Bridget Kelly Band. Jakżeż odmienna jednak, choć w tej samej temperaturze tworzona, to muzyczna estetyka. Proszę posłuchać Bridget Kelly Band w nagraniu Find My Way Back Home, co zresztą ja też czynię, czyli pomalutku zbieram się do domku. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa witam radośnie, Jan Chojnacki. Radośnie, choć muszę przyznać, że to wydanie bielszego odcienia bluesa rodziło się w jakichś strasznych męczarniach. Jak już wielokrotnie Państwu mówiłem, staram się, kiedy przygotowuję te audycje, wybrać jakiś temat przewodni, wokół którego mógłbym owijać swoją rączą gawędę, no i przede wszystkim prezentować jakieś ładne numery. Korci mnie tak zawsze, żeby po prostu zgasić światło, czy też po prostu zamknąć oczy i rzucić się na te moje półki i szuflady z płytami, wyciągnąć 10 tak spod dużego palca i zobaczyć, co to z tego wyniknie. No, ale potem sobie myślę, no nie, pani Janku, to jest jednak jakaś zdrada by była. No, oczekuję sam od siebie troszkę więcej inwencji. No i za każdym razem później się męczę, żeby tę inwencję uruchomić. I tym razem padło na taką inwencję, która zrodziła się z tego, że jakiś niedawny czas temu przygotowywałem inną audycję dla innego radia, w której jednym z bohaterów był Ainsley Dunbar, znakomity perkusista, który tak naprawdę dotarł do mnie po raz pierwszy za pośrednictwem współpracy z Johnem Mayallem. No to pomyślałem sobie, może by tak prześledzić innych perkusistów, którzy grywali z Johnem Mayallem i zaprezentować ich nagrania albo solowe, albo z innymi wykonawcami i może będzie to ciekawe i rozmaite. No, czy to będzie ciekawe i rozmaite, to za chwileczkę Państwo się przekonają, a ja wziąłem się za tych perkusistów i oczywiście jako pierwszego muszę zaprezentować Huey Flinta. A Huey Flint działał z Mayallem od samego początku i w różnych konfiguracjach chyba około 5 lat ta współpraca się układała raz lepiej, raz gorzej. No ale kiedy już na dobre rozstał się z The Blues Breakers Johna Mayalla, to na początku lat 70. skojarzył się z innym, no, bardzo ważnym dla brytyjskiego bluesa muzykiem, czyli z Tomem McGuinnessem i założyli wspólnie zespół o nazwie McGuinness Flint. Miał ten zespół jeden z przebój, no taki, który był gdzieś na listach przebojów brytyjskich. Nie był to ten właśnie przebój za bardzo bluesowym utworem, jak zresztą cały repertuar McGuinness Flint, no ale skoro już mówimy o Huey Flincie, to posłuchajmy jednego z wczesnych nagrań formacji McGuinness Flint. Chociaż w tytule utworu jest blues, no to blues z niego taki sobie. Malt and Barley Blues, McGuinness Flint.

W latach 70. Flint szukał sobie miejsca w różnych raczej nieznanych formacjach, no ale w końcu dopadł do swojego, czyli do The Blues Band, do tej formacji, która trwa do dzisiaj, a w której on bębnił przez kilka pierwszych lat istnienia tego zespołu. Przypomnijmy sobie zatem dwa nagrania z jednego z pierwszych albumów grupy The Blues Band, który nazywał się Official Blues Band Bootleg, a będą to utwory zatytułowane Come On In i Flatwood Sam.

Nie wiem, czy zachowam szczególną chronologię, jeśli chodzi o perkusistów, których Mayall angażował i często dosyć szybko zwalniał. No tak po prostu chcę przedstawić kilku z nich, zarówno z tego czasu, kiedy tworzył się brytyjski bluesowy boom, jak i z ich późniejszych dokonań. I padło teraz na Micka Fleetwooda. Taką najprostszą drogą byłoby zaprezentowanie jakichś nagrań Micka Fleetwooda z grupy Fleetwood Mac, no ale pomyślałem sobie, że to by było za łatwe i za oczywiste. No więc zabrałem się za jego solową działalność i już w XXI wieku zespołem, który nazwał wdzięcznie The Mick Fleetwood Blues Band, nagrał album, była to płyta koncertowa. Tam główną rolę pełnił jego przyjaciel, gitarzysta Rick Vito. I z tego właśnie albumu, który nosi tytuł Blue Again, zaczerpnąłem Fleetwood Boogie.

Okazuje się, że w ramach swoich solowych przedsięwzięć Mick Fleetwood niekoniecznie koncentrował się na około bluesowych projektach. W 2020 roku wymyślił coś, co nazwał Mick Fleetwood's Dadaism. Okładka tego, na którą warto zerknąć, no, jest unaocznieniem pomysłu. Jest to nawiązanie do estetyki dadaistycznej. Jak to przełożyć na muzykę? No, tutaj nie jestem pewien, czy o to chodziło twórcom dadaizmu, ale Mick Fleetwood jest przekonany, że właśnie tak, że o to chodzi. Mick Fleetwood jest tutaj nie tylko perkusistą, nie tylko nadaje rytm, ale także jest narratorem. No, nie jest to rap, jest to raczej coś w rodzaju melodeklamacji, czy też może nawet takiej namiętnej dosyć narracji, w której głównym hasłem są słowa God is nowhere. Choć w swoim opisie do tego przedsięwzięcia Mick Fleetwood sugeruje troszkę inną wymowę tego hasła. God is now here, czyli Bóg jest właśnie tu. No, posłuchajmy, co z tego dadaistycznego wyznania powstało. Oto Mick Fleetwood's Dadaism w nagraniu These Strange Times.

these strange times, I look at my heart.

Teraz na chwilkę cofnijmy się jeszcze do głębokich lat 60., kiedy to muzycy Fleetwood Mac wspomagali także w nagraniach i koncertach artystów niezwiązanych z grupą Fleetwood Mac bezpośrednio. Oto nagranie Micka Fleetwooda ze świetną wokalistką Joanne Kelly, przedwcześnie porwaną z tego świata przez bezwzględną chorobę, która pozostawiła po sobie kilkadziesiąt świetnych bluesowych nagrań. Oto Joanne Kelly w towarzystwie swojego brata Dave'a Kelly'ego, Danny'ego Kirwana z grupy Fleetwood Mac, no i Micka Fleetwooda w nagraniu Baby, What You Want. A zaraz potem usłyszymy nagranie zatytułowane Put a Record On, w którym to Joanne Kelly towarzyszy już inny perkusista, wcześniej związany z Johnem Mayelem.

I to nagranie Joan Kelly będzie zarazem łącznikiem do omówienia działalności innego perkusisty, który współpracował z Johnem Mayallem, mianowicie chodzi o Keitha Hartleya, który po odejściu z Blues Breakers założył własną formację The Keith Hartley Band, z którą zrealizował kilka płyt, zresztą muszę powiedzieć bardzo udanych. To były dosyć rozbudowane formacje, bo angażował do nagrań Keith Hartley także dosyć znaczącą sekcję dętą. Z albumu Half Breed, wydanego w 1969 roku, Keith Hartley Band zaprezentuje numer Sleepy'ego Johna Estesa, Living Trunk.

O kolejnym perkusiście, współpracowniku Johna Mayera, czyli o Johnny Heismanie, wielokrotnie już wspominaliśmy w pierwszym odcieniu bluesa, w różnych konfiguracjach, a w tym przypadku chciałbym zaprezentować coś, co wykracza nieco, jak sądzę, stylistycznie poza takie ścisłe ramy, które zakreśliliśmy sobie w tej audycji, bo będzie to nagranie, które firmuje eksperymentator jazzowy Niemiec Wolfgang Dauner. W drugim dziesięcioleciu bieżącego stulecia Wolfgang Dauner sformował zespół o nazwie Etc. Z nim grało kilku znakomitych niemieckich jazzmenów, no a w tym przypadku jeszcze wzbogacił brzmienie zespołu Etc. o gitarę Larry'ego Coryella i właśnie perkusję Johna Heismana. W ich wykonaniu usłyszymy utwór pod tajemniczym, krótkim tytułem In.

Po kilkuletniej współpracy Soko Richardson odszedł z formacji Johna Mayera i wtedy skumał się na kilka lat, na dwie płyty i kilka tras z Albertem Collinsem. I właśnie z tego czasu pochodzi utwór zatytułowany Blues for Gabe, który jest wspólnym dziełem, jeśli chodzi o kompozytorską stronę, Alberta Collinsa i Soko Richardsona. I będzie to zarazem ostatnie nagranie w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, w którym przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa zapraszam słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów na koncert, na wirtualny koncert Martyny Jakubowicz. Będziemy się przemieszczać w czasie i w przestrzeni, ale gwarantuję, że będą to nagrania, które rzadko kiedy objawiają się na jakichkolwiek antenach, czy to radiowych, czy internetowych, bo pochodzą one z archiwów skrzętnie przeze mnie przechowywanych i tylko rzadko udostępnianych. Będę troszkę konferansjerem. Od czasu do czasu będę wchodził, by umieścić konkretne nagranie w czasie i w przestrzeni, ale będę też prowadzić Państwa przez niektóre meandry tego właśnie wirtualnego koncertu sama Martyna. Zaczniemy od 2011 roku, kiedy to na scenie w parku w Suwałkach podczas Suwałki Blues Festival Martyna Jakubowicz wykonała Na jednej skacze nodze.

Cofnijmy się teraz głęboko w przeszłość. No, głęboko jak głęboko. Kariera Martyny Jakubowicz już wtedy była w rozkwicie. A mówię o 1989 roku, kiedy to Martyna wraz z zespołem wystąpiła na festiwalu w Jarocinie. Będzie to absolutnie niezwykłe wykonanie. W domach z betonu nie ma wolnej miłości, bo usłyszą Państwo w pewnym momencie włączającego się do realizacji tego utworu Ryszarda Riddla. Jarocin 1989.

Fragmentów następnego koncertu słuchali Państwo już parokrotnie w pierwszym odcieniu Bluesa i w Radiu Baobab, ale pomyślałem sobie, że nagrania z tego właśnie czasu i z tego momentu są tak atrakcyjne, że kolejny fragmencik z całą pewnością wszystkich nas bardzo pięknie ukołysze, bo też ukazał się potem ten koncert na albumie Kołysz mnie. To był 2 marca 1992 roku, Teatr Rozrywki w Chorzowie. Z tego właśnie koncertu usłyszymy teraz dwa nagrania: Młode wino oraz Chodź i usiądź obok mnie.

Martyna Jakubowicz, a wraz z nią Rafał Rękosiewicz, Jerzy Piotrowski, Krzysztof Głuch, Andrzej Rusek, Mateusz Podpieszalski, Aleksander Korecki i Wojciech Waglewski. Martyna Jakubowicz.

0: Dobrym duchem i poniekąd współorganizatorem tego koncertu, z Teatru Rozrywki w Chorzowie, był Janusz Kosa-Kosiński, nieoceniony promotor różnych świetnych przedsięwzięć muzycznych z ramienia Trójki i z ramienia Telewizji Polskiej. Janusz odszedł od nas nagle i niespodziewanie w 2008 roku i w niedługi czas po jego śmierci postanowiłem wspólnie z Trójkową Redakcją Muzyczną zorganizować koncert, w którym jego przyjaciele zagrali specjalnie dla niego. Koncert dla Kosy 4 września 2008 roku. Wzięła w nim udział także Martyna Jakubowicz.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym koncercie. Grają dla Państwa Jasiu Gałak, skrzypce kahon. Paweł Mikosz, gitara basowa. I Łukasz Matuszyk, akordeon.

Bardzo dziękujemy, Łukasz Matuszyk. Bardzo dziękujemy. Ostatnia piosenka, bardzo itchingowa, trójkowa, która nosi tytuł Kołysanka dla misiaków.